0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: What's going on?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Prokurator i kontrolerzy zbadają sprawę astronomicznych zarobków lekarza. Paliwa dziś mogą być droższe, ale w dłuższej perspektywie stanieją. Wegeburger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z 28-letnim lekarzem, byłym już politykiem Koalicji Obywatelskiej oraz warszawskim radnym. Premier zapowiedział, że rząd będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
3: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
4: Prezydent zalecił pilny audyt.
3: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
4: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
3: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć.
2: Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
5: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
2: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Zaczął się 1 czerwca. Kto się spóźni, straci pieniądze za czerwiec. Agnieszka Wynarska.
6: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
7: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
6: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
2: Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów. Startuje dzisiaj w Bangkoku. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów. W

0: Małopolski, a dzisiaj termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie pokażą nam w okolicach 21 stopni Celsjusza w dzień, wiatr do 40 km na godzinę w porywach, ciśnienie 1015 hektopaskali, niewykluczone przelotne opady deszczu, wiatr niekorzystny, a termika na cały dzień zapowiada się ciepła i mokra.
1: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
1: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio. Till I come.

Dzisiaj kalendarz zatrzymał się na dacie 17 czerwca, to dokładnie 168 dzień roku. 197 dni dzieli nas od jegoż końca. Dzisiaj imieniny świętuje Adolf, Albert, Avid, Avita, Franciszek, Gundolf i także Izaura. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli popularny dzień czołgisty przed nami. Do tego Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i z Suszą. O 4:14 był wschód słońca, zachód ma być o godzinie 21:00. Dzień potrwa nam 16 godzin i 46 minut. Będzie krótszy ten dzień od najdłuższego dnia w roku o 1 minutę i dłuższy o 9 godzin i 4 minuty. Koniec astronomicznej wiosny za 3 dni.

0: Przed nami kalendarium historyczne, czas wspomnień, co działo się 17 czerwca w historii Polski. W 1341 roku biskup warmiński Herman z Pragi utworzył warmińską kapitułę kolegiacką z siedzibą w Pierzchałach koło Braniewa. W 1793 w Grodnie rozpoczął obrady ostatni Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1920 powołano szkołę morską w Tczewie. W 1942 Niemcy zlikwidowali po walce należącą do Narodowych Sił Zbrojnych drukarnię Szaniec przy ulicy Przemysłowej w Warszawie. W roku 1992 w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's, a w 1999 zakończyła się siódma podróż apostolska Jana Pawła II do Polski.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek na ulicy Krzyskiej w Tarnowie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem motocykla oraz samochodu osobowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem, mężczyzna w wieku około 30 lat, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku utraty panowania nad pojazdem zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym. Kierujący motocyklem doznał obrażeń ciała. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W toku wykonywanych czynności okazało się, że motocyklista kierował pojazdem pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo mężczyzna był osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policjantów. Miasto Gorlice realizuje kolejne inwestycje poprawiające dostępność budynków oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwają kompleksowe prace modernizacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 5, a w okresie wakacyjnym rozpoczną się w Miejskim Zespole Szkół nr 1. Oba zadania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: W ostatnim czasie mieliśmy trochę takich inwestycji, między innymi projekt likwidacja barier architektonicznych w placówkach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych na obszarze miasta Gorlice. Głównym celem było stworzenie takiej przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej, otwartej na osoby w różnej sytuacji w Miejskim Przedszkolu nr 5 oraz Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Prowadzimy kilka właśnie działań, między innymi związanych z tym programem, jak również z przygotowaniem stołówki szkolnej. Będzie tam całkowicie niezależna stołówka szkolna, złamane bariery dla niepełnosprawnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także te wszystkie prace się przenikają.
1: Realizacja obu inwestycji ma na celu poprawę dostępności budynków oświatowych oraz stworzenie bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków dla dzieci, uczniów i osób ze szczególnymi potrzebami.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: W dniach 20 i 21 czerwca na terenie powiatu dębickiego odbędzie się szkolenie programowe żołnierzy 331 Kompanii Lekkiej Piechoty. Działania będą realizowane 20 czerwca w godzinach od 8 do 18.15 na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrkowie. Następnie w kolejnym dniu w godzinach od 8 do 18.15 ćwiczenia odbędą się w miejscowościach Latoszyn, Gumniska i Stasiówka. W szkoleniu weźmie udział około 100 żołnierzy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w pełnym reżimie przepisów przeciwpożarowych oraz higieny pracy BHP. Podczas ćwiczeń nie będą wykorzystywane środki bojowe ani pozoracji pola walki. Po zakończeniu zajęć teren zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego. Już w sobotę w całej Polsce odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy, pierwsze ogólnopolskie wydarzenie realizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Gorlicach trening zostanie przeprowadzony przez Powiatową Straż Pożarną w godzinach od 10 do 14 na Gorlickim Rynku przy Pawilonie Historii Miasta. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbędą się we wnętrzu budynku. To bezpłatne przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do wszystkich obywateli, którzy chcą zdobyć lub utrwalić umiejętności niezbędne do reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Podczas treningów organizowanych w różnych częściach kraju uczestnicy będą mogli przećwiczyć między innymi wezwanie pomocy pod numerem alarmowym 112, ocenę przytomności i oddechu poszkodowanego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, czy użycie automatycznego defibrylatora AED.
0: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Też pora, aby dołożyć kolejne wspomnienia. Tym razem 17 dzień czerwca w kontekście wydarzeń na świecie. W 1429 roku wojna stuletnia. Zwycięstwo wojsk francuskich nad angielskimi w bitwie pod Beaugency. W 1546 w trakcie obrad Soboru Trydenckiego wydano dekret o grzechu pierworodnym. W 1801 Wielka Brytania i Rosja podpisały konwencję o przyjaźni. 1885 rok, do Nowego Jorku przybyła z Francji Statua Wolności. W 1911 założono Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku. 17 czerwca 1950 roku w Bułgarii ustanowiono Order Georgi Dimitrowa. W 1970 premiera słynnego Range Rovera. W 1982 dokonano oblotu radzieckiego śmigłowca szturmowego KA-50.

Zbliża się powoli godzina 7. To jest też czas, kiedy na antenie Trend Radia w programie Trendy Start pojawia się muzyczne kalendarium, a dzień 17 czerwca zapisał się chociażby w roku 1916, kiedy to urodził się David Ackerman, muzyk country, zmarł w 1973. 17 czerwca 1943 urodził się Barry Manilow, piosenkarz, autor tekstów, a także producent muzyczny. W 1947 urodził się Paul Young, wokalista zespołu Set Cafe. Był też wokalistą, gitarzystą i perkusistą w zespole Mike and the Mechanics. Zmarł 15 lipca 2000 roku. 17 czerwca 1962 urodził się Piotr Wieteska, basista grupy Kult. Jest także założycielem i basistą grupy Bulldog. W 1976 urodził się Maciej Molenda, wokalista zespołu LO27.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców pod lupą policji. I Małgorzaty, łączcie się w ten weekend w Krakowie. Zlot Małgorzat. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O szczegółach Ben O'Connor.
2: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
3: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
2: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówi o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
4: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
2: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
1: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
5: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Holenderski Senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. A teraz Kraków, gdzie po raz 10 odbędzie się zlot Małgorzat. Wydarzenie w najbliższą sobotę w krakowskim magistracie. Będzie tort, występy artystyczne i prezentacja Super Małgorzaty, zapowiada Małgorzata Stuch.
6: Którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
7: W tym roku życie to jest teatr, taki hasło, i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.

z kolei Kylian Mbappé. On w wygranym przez Francję meczu z Senegalem 3-1 strzelił 2 bramki i dzięki temu został najlepszym strzelcem w historii trójkolorowych. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Zawsze stawiałem to ponad wszystko inne. Jednak o indywidualnych osiągnięciach pomyślę później, kiedy już przestanę grać. W tej chwili wiem, po co tu jestem, a jestem tu po to, żeby iść dalej ramię w ramię z moimi kolegami z zespołu. Zamierzamy próbować napisać kolejny wspaniały rozdział w historii reprezentacji Francji. Oczekiwaniom sprostali także Norwegowie, którzy wrócili na mundial po 28 latach. Pewnie pokonali Irak 4-1. Maja Chwanińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszałowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która wczoraj przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Turniejem w Queen's Club pożegnał się też Kamil Majchrzak, przegrał z Czechem Jiřím Lehečkom 5-7, 6-7. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz, pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy dziś z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez swojej liderki wygrały 3 z 4 meczów. A dziś o 12 zagrają z Bułgarią.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na podkarpackim i małopolskim niebie coraz więcej przejaśnień, chociaż będą momenty, gdzie na tym niebie mogą pojawić się chmury, z których krople deszczu delikatnie nam spadną w ten środowy dzień. I jeśli chodzi o wskazania termometrów, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie dzisiaj do 21 stopni Celsjusza w ciągu dnia, w nocy temperatury spadną do 10 kreski, biomet jest niekorzystny, ciśnienie 1015 hektopaskali, a do tego wszystkiego jeszcze z północnego zachodu wiatr, ten rozpędzi się w porywach 40 km. Na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Mechanik poszukiwany.
4: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół.
3: Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
5: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
3: 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
0: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła siódma, druga godzina programu Trendy Start rozpoczęta. Łukasz Michnal przed mikrofonem. Cała poranna redakcja pozdrawia wszystkich tych, którzy zaczęli kolejny dzień tegoż tygodnia. Dzisiaj środa, 17 dzień czerwca.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

Dzisiaj w ten środowy poranek warto ponownie zobaczyć do kalendarza. Mamy 17 dzień czerwca, mamy środę. Dokładnie to właśnie jest 168 dzień roku, w które imieniny świętują Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert i Marcjan. Dzisiaj dzień walki z pustynnieniem i suszami, a także święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. 4.13, o tej porze był wschód słońca. O 20.59 ma być zachód, a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielscy funkcjonariusze przerwali jazdę kierowcy Skody. Mężczyzna nie dość, że przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 59 km na godzinę, to dodatkowo był pijany. W organizmie miał 2,3 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: W miniony piątek funkcjonariusze z jasielskiej grupy Speed patrolowali drogę wojewódzką nr 992 w miejscowości Łężyny. Po godzinie 18 policjanci dokonali pomiaru prędkości Skody, która poruszała się zdecydowanie za szybko w obszarze zabudowanym, bowiem jej kierowca jechał z prędkością 109 km na godzinę. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli drogowej i nałożyli na kierującego mandat w kwocie 1500 zł i 13 punktów karnych. Poinformowali także 52-latka o tym, że straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy mężczyzna podpisywał mandat, policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierowcy ponad 2,3 promila. W związku z tym mundurowi poinformowali mieszkańca gminy Jasło, że straci prawo jazdy nie na 3 miesiące, lecz zdecydowanie na dłużej. Zgodnie z przepisami minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów w tym przypadku to 3 lata. Dodatkowo zgodnie z kodeksem karnym 52-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.
1: O tym, jakie konsekwencje poniesie nieodpowiedzialny kierowca, zadecyduje teraz Sąd Rejonowy w Jaśle. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach podpisano umowy dotyczące udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gorlickiego. Łączna wartość dotacji przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego w 2026 roku wynosi ponad 79 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego naboru wsparcie otrzymało 5 parafii realizujących zadania związane z ochroną cennych zabytków sakralnych w Bieczu, Binarowej, Łużnej, Sękowej i Wysowej Zdroju. Przyznane środki pozwolą na realizację ważnych prac zabezpieczających i konserwatorskich, służących zachowaniu wyjątkowego dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego. Wsparcie samorządu powiatowego stanowi istotny element działań na rzecz ochrony zabytków. Dzisiaj w godzinach od 8 do 10 pracownicy ZUS odejdą od stanowisk pracy w ramach dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. To efekt fiaska dotychczasowych negocjacji płacowych i zaostrzenia trwającego sporu między związkami zawodowymi a władzami instytucji, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Z uwagi na planowaną przez związki zawodowe na 17 czerwca tego roku akcję protestacyjną, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że tego dnia w godzinach od 8 do 10 w części placówek ZUS-u na terenie kraju możliwe jest wydłużenie czasu niezbędnego do obsługi klientów.
1: Pracownicy ZUS skarżą się na rosnące przeciążenie pracą wynikające z obsługi kolejnych programów socjalnych przy braku odpowiedniego wzrostu zatrudnienia i płac. Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica rozpoczyna dodatkową rekrutację do programu Opieka Wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego edycja 2026 w formie całodobowej. Zgłoszeń do programu należy dokonywać w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica do 19 czerwca. Usługa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi z terenu gminy Dębica. Program ma na celu odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługa będzie realizowana do 31 grudnia bieżącego roku. Udział w programie jest nieodpłatny.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój.
4: Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama.
17: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To już środa u nas od samego ranka, program Trendy Start, który macie przyjemność słuchać właśnie w tym momencie, a jesteśmy z wami w porannym czasie do godziny 11 i już teraz dobry moment, aby zaglądnąć na drogi regionu. Wiadomości przygotował i przedstawi Michał Sienicki. Kierowcy, to raport specjalnie dla was.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: A więc najwyższy czas, aby wyjechać na nasze drogi i sprawdzić, jak wygląda ruch w regionie. Najpierw jedziemy przez Gorlicę, spowolnienia na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Mickiewicza, Węgierskiej i ulicy Siemkiewicza, również na ulicy Parkowej. Robi się coraz większa kolejka przed światłami na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Jaśle musimy zwolnić na ulicy Piłsudskiego, Kościuszki oraz Kazimierza Wielkiego. Robi się też tłoczno na ulicy 17 stycznia i ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. O poranku również tłoczniej na ulicy Kołłątaja 3 maja oraz Metzgera. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzisiaj przez Krosno jedziemy bez poważniejszych utrudnień. Ulice są śliskie, uważamy. Większych utrudnień nie ma. Troszeczkę dłużej, gdzie nas spowolni, to ulica Koczyńska, Niepodległości, Grodzka, Podwale, Czajkowskiego do Światełek i ulica Burzaka. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Jedziemy przez Sanok, nadal zamknięcie obwodnicy. Ruch kierowany jest przez miasto, więc tłoczniej niż zwykle jest na ulicach Krakowskiej, Rymanowskiej, Dmowskiego, Kościuszki, Jagiellońskiej oraz ulicy Bony. Troszeczkę wolniej na ulicach Staszica i Mickiewicza. Pamiętajmy o utrudnieniu na S19 na odcinku Krosno, miejsce piastowe. Utrudnienia również w Iskrzyni na krawie 19.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN. Teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.

0: McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: To właśnie muzyczny poranek w Trend Radio. Dzisiaj na dzień dobry muzyka, ale też nasz kalendarz właśnie świąt nietypowych. 17 dzień czerwca to jest dzień, kiedy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych wpisano nam właśnie. Potocznie nazywane jest dniem czołgisty, a upamiętnia przybycie do Polski pierwszego pułku czołgów armii generała Józefa Hallera i współcześnie jest świętem formacji pancernych, a także zmechanizowanych Wojska Polskiego. Skoro właśnie dzisiaj taki temat, to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy ten dzień zaczęli również w wojskowym mundurze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W oddziałach ZUS-u w całym kraju rusza strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową i mniejsze korki w stolicy Podhala w związku z otwarciem ważnej inwestycji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie rozpoczyna się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozieł.
2: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
1: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci. Gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
1: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
4: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
1: A jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki w stolicy Podhala, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
5: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramcówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru 2 drogi wjazdowe.
1: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Błysk największych gwiazd na mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2 zapewniające swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała.

0: just to be free in the mind.
1: Mecz Anglii z Chorwacją o 22:00. W drugim spotkaniu tej grupy Ghana zagra w nocy z Panamą. W grupie K o 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 4:00 nad ranem Uzbekistan zagra z Kolumbią. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić 3,5 miliona euro za sezon. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo. Nicoli Zalewskiego został nim Maurizio Sarri. Świetny mecz Huberta Hurkacza na otwarcie turnieju tenisowego w Hale. Polak pokonał rozstawionego z 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
2: Bardzo ważne to zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
1: Słabiej tym razem zagrał Kamil Majszak, który kilka dni temu wygrał turniej w Holandii. W Queen's Club przegrał w pierwszej rundzie z Czechem Jiřím Lehečkom 5-7 i 6-7.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W ciągu najbliższych godzin zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie dzień przyniesie nam temperatury do 21 stopni Celsjusza. Noc w okolicach 10 stopni pokażą nam lokalne termometry. Północno-zachodni wiatr w porywach 40 km na godzinę też nam powiewa. Ciśnienie 1015 hektopaskali i biometr, który jest niekorzystny. A jutro już w zasadzie wszędzie bez opadów 24 stopnie Celsjusza w dzień prognozują nam meteorolodzy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
6: Mamy quady dla każdego.
5: Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Już po godzinie 8 na zegarze, po wiadomościach Trend Radia z kraju i ze świata, czas rozpędzić się z kolejną godziną, czas dalej budzić wszystkich, którzy nas słuchają. Łukasz Michnal i cała nasza poranna redakcja pozdrawia, wysyłając dobrą energię również przez muzykę, którą prezentujemy właśnie na naszej antenie. A w tej godzinie dużo waszych ulubionych rytmów, zatem bądźcie z nami.
0: Trendy Radio, przepis na dobrą środę.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Dla tych, którzy już nie śpią, dla tych, którzy już rozbudzili się, a może są już po drugiej porannej kawie, gramy, pozdrawiamy, no i też sprawdzamy temat przewodni dzisiejszej rozmowy dnia, bo to już właśnie ta pora, kiedy trzeba zaglądnąć właśnie, co przygotowali nasi radiowi koledzy i koleżanki.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Dzień dobry, a dzisiaj gościem rozmowy jest 18-letni Maksymilian Cieślik, który pochodzi z Krosna. Cześć Max, witam cię serdecznie. Tu przybliżę słuchaczom, że Maksymilian zdobył Grand Prix 9 edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów jazzowych dla młodych muzyków w Polsce. Co oznacza takie wyróżnienie, czy otworzyło drzwi do dalszego rozwoju?
6: Otwiera drzwi do dalszego rozwoju oczywiście. Co oznacza takie wyróżnienie? No, zdobycie tak prestiżowej nagrody na tak prestiżowym konkursie przede wszystkim otworzyło mi drzwi do wyjazdu na miesiąc do Berklee College of Music, które znajduje się w Bostonie w Ameryce. No jest to... Ciężko jest mi to w ogóle opisać słowami, jak wielkie jest to wyróżnienie ze względu na to, że nie marzyłem tak szczerze nawet o tym i totalnie nie spodziewałem się tak ogromnego i wysokiego wyróżnienia. Bardziej marzyłem o takich rzeczach przyziemnych, to znaczy myślałem gdzieś w okolicach jakichś takich delikatnych wyróżnień, aczkolwiek udało mi się sięgnąć po tą najwyższą nagrodę, za co jestem bardzo wdzięczny. No i tak, no, otwiera to bardzo wiele możliwości. Przede wszystkim wiele ludzi teraz mogło mnie usłyszeć, dzięki czemu mogę sobie prężniej działać w okolicy i nie tylko. Także no, to naprawdę otwiera przeróżne możliwości na przeróżnych płaszczyznach.
5: Czujesz się doceniony?
6: Oczywiście, że tak.
7: Od ilu lat grasz na saksofonie? Gdzie zaczęła się twoja muzyczna historia?
6: Od ilu lat gram na saksofonie? Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie. I przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Aczkolwiek ten mój sukces ostatni był... Jakby to powiedzieć, grając na saksofonie jazzowym trochę różnią się. Znaczy jakby saksofon jest dalej ten sam, ale różni się zadęcie, w ogóle sposób gry, mniejsza o to. W każdym razie jak zaczęła się moja historia, dlaczego poszedłem do tej szkoły. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie ja na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. No to powiedziałem na egzaminach wstępnych, że chcę grać na harfie. Wszyscy się zaczęli śmiać. No niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. Jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę. Dzięki tej grze klasycznej na saksofonie. No także tak to się zaczęło.
5: A czy w domu też ćwiczysz?
6: Oczywiście, że tak.
5: Czyli po szkole jeszcze nauka w domu.
6: Tak, tak jest, zgadza się.
5: Początki były trudne?
6: Oczywiście, że tak. To początki, no nawet w trakcie, nawet w dzisiejszych jakby to powiedzieć, do dzisiaj mam takie momenty, w których przychodzą jakieś takie chwilowe załamanie. No to nie jest żadna tajemnica, to większość muzyków ma takie chwilowe załamania, że się nie chce ćwiczyć, że w ogóle po co my to robimy. Też w tej branży jest przede wszystkim ciężko walczyć o swoje miejsce. Co prawda, no każdy z nas walczy o swoje miejsce, ale tak jak mówię, ciężko jest się utrzymać.
5: A ciężko jest się wybić?
6: Jeśli mówimy tutaj o takiej bardzo wysokiej skali przebicia się, aby być naprawdę bardzo znanym i no bardzo znanym z tego, no to jest ciężko się przebić, uważam.
5: A jakimi osiągnięciami możesz się jeszcze pochwalić? Bo tego jest oczywiście znacznie więcej.
6: To prawda. Jeśli mówimy tutaj o takich osiągnięciach konkursowych, no to przede wszystkim to ostatnie wyróżnienie z Wadowic. Aczkolwiek mam też masę innych różnych wyróżnień, które zdobyłem na konkursach saksofonu klasycznego. To pozwolę sobie miasta przybliżyć, w których byłem, na przykład w Szczecinku. Udało mi się zdobyć wysokie nagrody. Gdzieś tam, jak byłem młodszy, nie wiem, gdzieś tam w Kielcach, gdzieś we Wrocławiu niedawno. Także mam kilka różnych wysokich osiągnięć, aczkolwiek no, to, o którym rozmawiamy, to w Wadowicach jest jednak dla mnie najważniejsze.
5: A kim chciałbyś zostać w przyszłości?
6: Dobre pytanie.
5: Saksofonistą już?
6: Oczywiście, że tak. Tak szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie w przyszłości w ogóle bez muzyki, bez saksofonu, jednak to jest mój taki... Saksofon jest dla mnie takim trochę...
5: Odskocznią.
6: Może nie odskocznią, to jest takie dla mnie przedłużenie mojej mowy, bo jak każdy wie, saksofon trzeba wziąć do buzi i zacząć w niego dmuchać. I w pewnym sensie uważam, że to jest po prostu takie moje przedłużenie mowy i że dzięki temu instrumentu mogę wyrażać siebie poprzez muzykę i to jest bardzo piękne. Bardzo to kocham i nie wyobrażam sobie inaczej pracować w przyszłości.
5: A jakie jest w takim razie twoje największe marzenie? Na tym na pewno się też nie kończy.
6: To prawda. Moje największe marzenie obecnie to jest dostać się na studia, na te, które chcę. Ale takie gdzieś dalsze marzenie to jest posiadanie takiego kwartetu jazzowego swojego, tworzenie swojego materiału, aby był ceniony przez muzyków, przez redaktorów różnych gazet. Po prostu, żeby ludzie chcieli słuchać tego jazzu, tej muzyki i to jest moje marzenie.
5: A jak zareagowała twoja rodzina? Odniosłeś ogromny sukces, no szczególnie w tak młodym wieku.
6: No byli w szoku, ja też byłem w szoku. Wszyscy byli w szoku, nikt nie wiedział, co powiedzieć tak naprawdę. Tak jak powiedziałem na początku rozmowy, no ja tam pojechałem z takimi totalnie przyziemnymi marzeniami. To znaczy, myślałem, że ja tam pojadę. Oczywiście poznałem wspaniałych ludzi, marzyłem o tym, żeby ich poznać, żeby grać z nimi na tych wszystkich jam session. I to było to.
5: Pakujesz się już do Bostonu? Zastanawiasz się jeszcze nad tym?
6: Jadę tam, lecę tak właściwie za rok dopiero. Oczywiście nie pakuję się jeszcze, walizek, no bo jest jeszcze rok przy tym wyjeździe, jest jeszcze sporo innych różnych rzeczy, tam wiza, inne różne papiery, no ale myślę o tym cały czas, myślę, że jeśli chodzi o pytanie, czy się pakuje, to bardziej pakuję swój taki bagaż wiedzy, to znaczy chcę się, pozwolę sobie to nazwać, jak najbardziej napompować tą wiedzą, żeby pojechać już tam bardzo doświadczony muzyk, jako bardzo przede wszystkim też dobry muzyk, żeby mieć jak najwięcej tej wiedzy harmoniczno-jazzowej i w ogóle takiej ogólnej na temat muzyki. Także nie pakuję się fizycznie, jeśli chodzi o ciuchy i tak dalej, ale pakuję się...
5: Już mentalnie.
6: Wiedzę intelektualną i mentalnie oczywiście też.
5: A powiedz mi proszę, no, czekają przed tobą bardzo duże wyzwania, jeżeli chodzi nawet o wyjazd na drugi kontynent. Powiedz mi proszę, Max, jak ty się z tym czujesz tak wewnętrznie? Cieszysz się?
6: No oczywiście, że się cieszę. Jak ja się z tym czuję? To jest bardzo dobre pytanie, bo miewam często takie momenty w swoim życiu, że nie jestem w stanie opisać dokładnie emocji, które mi towarzyszą i co prawda kilka dni po konkursie już dotarło to do mnie, że no polecę do tego Bostonu prędzej czy później, za rok. Ale nie jestem w stanie tego opisać, jakby nie wiem, żyjąc całe 12-18 lat w Krośnie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że pojadę przede wszystkim ponad 6 tysięcy kilometrów stąd, polecę. Będę na innym kontynencie, będę tak naprawdę sam przez miesiąc, bez rodziny, bez najbliższych. I to nie wiem, czy jeszcze do mnie dotarło, bo no nigdy aż tak, nigdy nie poleciałem sam tak daleko i na tak długi okres czasu. Także no wiem, że tam lecę, ale nie wiem, czy to jeszcze do mnie dociera tak w 100%.
7: Ale też wiesz, że na pewno otworzy ci to drzwi do kariery.
6: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I w ogóle poznanie tych ludzi, przede wszystkim znajomości.
7: Którzy też fascynują się tak naprawdę
6: jazzem, tą muzyką, przede wszystkim znajomości, przede wszystkim no, wiedza, którą tam zdobędę, wydaje mi się, że będzie bezcenna. Także no to są te dwa najważniejsze aspekty.
7: A co powiedziałbyś młodszym jeszcze od ciebie, młodym artystom? Jaka jest taka rada od ciebie dla nich?
6: Jaka jest rada ode mnie? Kurczę. Chciałbym, właśnie chcę to powiedzieć, bo ja uważam, że w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o branżę muzyczną, bardzo wielu muzyków zamiast przekazywać coś poprzez muzykę, no bardziej skupiają się na popisach technicznych, jak to oni nie grają. Jakby to jest również w porządku, można to wplatać w swój język interpretacji, aczkolwiek brakuje mi w dzisiejszych czasach takiego wyrażania siebie poprzez muzykę, dlatego młodszym ode mnie proponowałbym takiego szukania siebie w tej muzyce. Oczywiście młodszym ode mnie, no to wiadomo, niech ćwiczą jak najwięcej na tym instrumencie, żeby później mogli, żeby mieli więcej, jakby to nazwać, żeby mieli więcej, żeby znali więcej języka, poprzez który mogą się wyrażać. Dlatego młodzi, ćwiczcie jak najwięcej. Zresztą ja też jestem młody, to tak nie wiem, czy mogę dawać rady komukolwiek, ale to jest coś, co zauważyłem, że za bardzo poszliśmy w taką stronę warsztatu technicznego, a za mało jest takiej własnej interpretacji, takiej własnej odnajdywania siebie w tej muzyce.
7: A czy jest ktoś, kto cię inspiruje?
6: Oczywiście, że tak. No, jeśli mógłbym tutaj zacząć wymieniać masę saksofonistów, którzy mnie inspirują.
7: A taka twoja topka?
6: Taka moja topka. Dla mnie nieukrytą topką jest polski saksofonista tenorowy Marcin Kaletka. Dla mnie to jest coś niesamowitego, jak on improwizuje, jakie on ma sposoby improwizacji, w ogóle jak on dobiera dźwięki, jak on gra, to jest dla mnie coś niesamowitego. Jeśli chodzi o również o polskich saksofonistów, no to na przykład Henryk Miśkiewicz, Kuba Raczyński też na przykład. Jeśli chodzi o zagranicznych, no to moja taka topka to jest Kenny Garrett, Baptiste Herbin, Miguel Zenon, Patrick Bartley. No to jest taka topka współczesnych saksofonistów. Ale inspiruje się też saksofonistami, których już nie ma na tym świecie, na przykład Cannonball Adderley, oczywiście Charlie Parker, niedawno zmarł, ale również się nim inspiruje, Sonny Rollins. Także no, to jest moja nieukrywana topka. Codziennie staram się ich słuchać i coś od nich wyciągać dobrego.
7: A jaki jest twój ulubiony kawałek, który ty uwielbiasz grać na saksofonie? Na pewno też taki istnieje.
6: Istnieje, oczywiście, że tak. Aczkolwiek on się bardzo często zmienia. No, ten repertuar jazzowy jest naprawdę bardzo szeroki i codziennie my jako muzycy poznajemy codziennie mnóstwo różnych kawałków. Szczerze powiedziawszy, na tą chwilę moim ulubionym utworem jest taki standard jazzowy Out of Nowhere. I to jest chyba moja odpowiedź na to pytanie.
7: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, młody saksofonista Maksymilian Cieślik był gościem poranka. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa dolnośląskiego. 18-latek brał udział w oszustwie i pełnił rolę tzw. odbieraka. Od mieszkanki powiatu dębickiego odebrał ponad 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Kryminalni zatrzymali go na terenie Brzeźnicy. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: W minioną środę do 88-letniej mieszkanki gminy Dębice zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczka. Przekazał, że jest sprawcą potrącenia ciężarnej kobiety i potrzebne są pieniądze na tak zwane załatwienie sprawy. Wersję potwierdził kolejny rozmówca, rzekomy policjant. Kobieta uwierzyła przestępcom i przygotowała 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Po pieniądze przyszedł mężczyzna, który twierdził, że jest kurierem i ma przekazać gotówkę dalej. Kiedy 88-latka przekazała pieniądze, zorientowała się, że została oszukana. Kryminalni ustalili również, jakim pojazdem poruszał się tzw. odbierak. Kilkadziesiąt minut później na terenie Brzeźnicy funkcjonariusze zatrzymali 18-latka, który odebrał pieniądze od mieszkanki powiatu dębickiego. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze odzyskali całość przekazanych pieniędzy.
1: W piątek na wniosek prokuratury miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W Gorlicach zakończyły się prace modernizacyjne prowadzone na kładce pieszo-rowerowej łączącej ulicę Nadbrzeżną Blich z Zawodziem. Obiekt jest już oficjalnie udostępniony dla ruchu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji wykonano czyszczenie i malowanie konstrukcji, wymieniono siatki ochronne, położono nową nawierzchnię pomostu wraz z warstwą antypoślizgową, odnowiono podpory kładki oraz odsłonięto urządzenia odwadniające i uporządkowano przyczółki, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo, trwałość i komfort korzystania z przeprawy. W tym roku minęło 120 lat od urodzin Romana Brandstattera. Z tej okazji w czwartek w Galerii Panorama na dworcu PKP w Tarnowie odbędzie się kameralny pokaz filatelistyczny. Początek spotkania o godzinie 13. W programie zaplanowano prezentację okolicznościowych znaków pocztowych, wydanych specjalnie na ten jubileusz oraz prelekcję tarnowskiego historyka doktora Marka Smoły, który przybliży postać tego wybitnego tarnowianina. Krótki występ muzyczny przygotują także uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. Wstęp jest wolny. Polska Fundacja Kultury i Rozwoju zaprasza na koncert w Małopolskim Salonie, organizowany w ramach drugiego festiwalu Małopolski Kalejdoskop Kultury. Odbędzie się on w niedzielę 21 czerwca w sali balowej Pałacu Sanguszków w Tarnowie. Początek o godzinie 16, wstęp jest wolny. Program nawiązuje do tradycji muzycznego salonu Małopolski i łączy dziedzictwo miejsca z żywą sztuką, pieśnią Stowarzyszeniem Fortepianu. Koncert poprzedzi krótki komentarz autorski, który wprowadzi w kontekst utworów epoki oraz charakter małopolskiego salonu XIX i początków XX wieku.
0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
4: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
5: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
4: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary.
8: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
7: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy.

0: McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Stay forever.
1: Tak właśnie pędzi kolejna godzina programu Trendy Start. Tak, również i o tej porze trzeba udać się na drogi Podkarpacia i Małopolski. A wiadomości dla kierowców przygotował niezmiennie Michał Sienicki.
2: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
3: Zobaczmy ponownie, jak wygląda ruch na naszych drogach. Jedziemy najpierw przez Gorlice, troszkę wolniej może być na ulicy Krakowskiej, Kołłątaja, Stawiska i ulicach Legionów przy Rondzie. Ruch zwalnia na ulicy Kościuszki oraz troszkę też na ulicy Parkowej. Sienkiewicza i Węgierska, jazda w miarę płynna, natomiast skrzyżowanie Bieckiej i Skrzyńskich z małym przystankiem przy światłach. W Jaśle mniej gazu dajemy na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy oraz ulicy Lwowskiej. Lokalne spowolnienia na ulicy Piłsudskiego, 3 Maja i Metzgera. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Legionów, Okrzei, Niepodległości, ulicy Korczyńskiej oraz na Jagiellońskiej, Wojska Polskiego i ulicy Sikorskiego. Generalnie w mieście ruch odbywa się dość sprawnie. W Sanoku hamujemy na ulicach Krakowskiej, Rymanowskiej oraz Dmowskiego. Noga z gazu także na Przemyskiej, Bony, Kościuszki, Jagiellońskiej i ulicy Lipińskiego.
2: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN teraz 9,50 za kilo tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Każdego dnia jesteśmy z wami na Podkarpaciu i w Małopolsce, a skoro już jesteśmy też przy lokalnych wieściach, to szpital specjalistyczny w Brzozowie zaprzecza doniesieniom o planowanym zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego. W wydanym komunikacie podkreślono, że dyrekcja nie prowadzi i nie planuje żadnych działań zmierzających do jego likwidacji. Zatem władze placówki zapewniają jednocześnie, że szpital rozwija się i inwestuje w jakość usług medycznych, jak również standardy opieki nad pacjentami, pacjentkami i noworodkami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+. I Kraków, który szykuje się na tegoroczne wianki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek.
2: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
1: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W tej sprawie powstał już projekt uchwały. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
3: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
1: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska nie zostało jeszcze określone. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
4: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
1: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie stacje plecenia wianków, koncert Meli Koteluk i rejsy galarami. I jeszcze ciekawostka prosto od badaczy z University of Texas. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Kurtka może przydać się podczas pieszych wędrówek czy biwakowania, ale także rolnikom, żołnierzom czy służbom ratunkowym. W planach jest jeszcze stworzenie namiotów, plecaków i innych elementów ekwipunku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hat-trick Messiego, dublety Mbappe i Haalanda, gwiazdy błysnęły na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0. Leo Messi strzelił wszystkie trzy gole i dogonił Mirosława Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe został z kolei najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Strzelił dwa gole, a trójkolorowi wygrali z Senegalem 3-1. Świetnie, mundial rozpoczęła Norwegia, pokonała Irak 4-1, a dwa gole strzelił Erling Haaland.
2: You saw the same energy.
1: Staram się zawsze grać z taką samą energią, niezależnie od tego, czy występuję w klubie, czy w reprezentacji. I mam nadzieję, że było to dzisiaj widać. Staram się za dużo nie myśleć, ale na mundialu to trudne. Cieszymy się bardzo, ale trzeba pozostać spokojnym. A w meczu zakończonym rano Austria pokonała Jordanię 3-1. Przed nami ostatnie cztery spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej, w tym hitowe starcie Anglii z Chorwacją. Trener wyspiarzy Thomas Tuchel wie, że będzie ciężko. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę, potrzebujemy takiego wszechstronnego występu. A właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. W pozostałych meczach Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Ghana z Panamą, a Uzbekistan z Kolumbią. Polskie siatkarki rozpoczynają dziś drugi turniej Ligi Narodów w Bangkoku, wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W południe Polki zagrają z Bułgarią. W kolejnych dniach zmierzą się z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju ATP w Halle. Jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lehečkom. Dobre wyniki naszych sprinterek na meetingu lekkoatletycznym w Ostrawie. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów, a Pia Skrzyszowska była druga na 100 metrów przez płotki. W rywalizacji płotkarzy Damian Czykier był czwarty, a Jakub Szymański szósty. Mateusz Kołodziejski był z kolei trzeci w konkursie skoków z wyż.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj temperatury w dzień do 21 stopni Celsjusza, chociaż niewykluczone delikatne przelotne opady. Na barometrach 1015 hektopaskali, wiatr północny momentami w porywach 40 na minę. Wiatr jest

0: programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3,50 zł za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
6: Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.
8: Kolejna godzina z programem Trendy Start już się właśnie zaczyna. Witam wszystkich radiosłuchaczy po dziewiątej tym razem. To kolejna godzinka, która też nie tylko przyniesie kawał dobrej muzyki, ale też przegląd porannej prasy, za który odpowiada Ewa Bukowiecka.

0: Trend Radio.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w środowym przeglądzie prasy. Dzisiaj wiele tematów, między innymi kryminalnych, społecznych, drogowych i kulturalnych. Zaczynamy nasz przegląd prasy od Gazety Krakowskiej.

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Zaczynamy nasz przegląd prasy od Gazety Krakowskiej. Mszana Górna próbuje poradzić sobie z niewyobrażalną tragedią. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć, że w ich spokojnej wsi doszło do brutalnego morderstwa. W poniedziałek późnym wieczorem w Mszanie Górnej doszło do zabójstwa. Zginęła 19-letnia kobieta, a policja przez całą noc szukała podejrzanego jej rówieśnika. Obława za 19-letnim mężczyzną, byłym partnerem ofiary, zakończyła się we wtorek rano. Poszukiwany nie żyje. Nowa droga wjazdowa do Zakopanego, a wraz z nią wielkie zmiany w organizacji ruchu na okolicznych ulicach. Kierowcy wjeżdżający do stolicy Tatr zyskają nową, niezwykle ważną alternatywę. Oddany zostanie do użytku odcinek drogi od ronda imienia Klimka Bachledy, który połączy Zakopiankę bezpośrednio z rejonem dworca kolejowego. Nowa trasa ma odciążyć wiecznie zakorkowaną ulicę Kasprowicza oraz dotychczasowy wjazd do miasta nawet o 30%. Policja i Straż Pożarna po akcji poszukiwawczej wyłowiły ludzkie zwłoki z Wisły. Akcja miała miejsce w północnej części powiatu brzeskiego na terenie miejscowości Górka. Ciało zauważyła przypadkowa osoba znajdująca się w pobliżu rzeki. Tarnów będzie w czwartek miejscem pierwszych mistrzostw Polski we wspinaczce sportowej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nagrodą będzie Puchar Aleksandry Kałuckiej, tarnowskiej brązowej medalistki olimpijskiej z Paryża.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Tradycyjnie o tej porze sprawdzamy, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
3: Kolbuszowcy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło około godziny 8 w miejscowości Nowa Wieś. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącą naprzeciwko Alfą Romeo. W wyniku tego zdarzenia kierujący BMW został przewieziony do szpitala. Oprócz tego zdarzenia doszło także do kilku kolizji, m.in. przed godziną 8 w Przeworsku na ulicy Wojska Polskiego zderzyły się Audi i BMW, a kilkanaście minut po godzinie 7 w Chmielowie na ulicy 2 Września doszło do kolizji dwóch pojazdów marki Toyota. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
2: A mówił o tym aspirant Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Działania policjantów z Tarnobrzega doprowadziły do ujawnienia próby oszustwa podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Funkcjonariusze ustalili i przedstawili zarzuty poświadczenia nieprawdy trzem mężczyznom uczestniczącym w tym procederze, wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
3: O sprawie zostali powiadomieni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny. Mundurowi zabezpieczyli i przeanalizowali zapis monitoringu, odtworzyli przebieg zdarzenia oraz ustalili pojazd, którym przyjechał na egzamin. Zebrany materiał dowodowy pozwolił szybko wytypować i zidentyfikować osobę uczestniczącą w procederze. W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że to 25-letni mieszkaniec powiatu opolskiego miał przystąpić do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Jednak tego nie zrobił. Jego 20-letni znajomy, mieszkaniec powiatu Sandomierskiego, podczas spotkania towarzyskiego zaproponował mu, że za wynagrodzenie ktoś inny może za niego podjąć się tego zadania. 25-latek przekazał mu swój dowód osobisty, który został wykorzystany przez 22-latka podczas egzaminu.
2: Wszyscy uczestnicy procederu usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na tę inwestycję pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 620 000 zł. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inwestycja obejmie przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku szkoły, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić 2 funkcje, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
4: I chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
2: Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku.
0: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Gmina Żyraków zaprasza do udziału w festynie promocyjnym, który odbędzie się 20 czerwca na stadionie sportowym w Żyrakowie. Oficjalne otwarcie festynu zaplanowano na godzinę 17. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, obejmujący koncert orkiestry reprezentacyjnej gminy Żyraków, pokaz orkiestry młodych bębniarzy z Domu Kultury w Przedsławiu. Swoje specjały zaprezentują Stowarzyszenie KGW w Żyrakowie, Stowarzyszenie dla Zwierzbia, KGW Korzeniowianki oraz Stowarzyszenie KGW Górzanki. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
5: Na stadionie w Żyrakowie, gdzie będzie wiele atrakcji przygotowanych również dla starszych, dla młodszych. Gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk. Myślę, że nie trzeba tutaj tej osoby przedstawiać. Wszyscy go dobrze znają. Myślę, oczywiście zakładając, że będzie wyśmienita pogoda, myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić i zapraszam już dzisiaj na to wydarzenie do Żyrakowa.
2: Wydarzeniu towarzyszyć będą imprezy sportowe, między innymi mecz koszykówki na wózkach o Puchar Wójta gminy Żyraków, krajowy turniej badmintona Orbitek Cup oraz wrak race z akcją charytatywną Jedziemy dla Tymka.
1: Reklama.
6: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
7: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
1: Reklama.

0: Jesteśmy w połowie środowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. Po krótkiej przerwie muzycznej zaraz do Was wracam.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN teraz 9,50 za kilo tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
1: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
3: Czas teraz na Gazetę Codzienną Nowiny. Głos Andrzeja Szlachty z PiS przesądził o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rzeszowa. Mało brakowało, a prezydent nie otrzymałby wotum. Wyłamał się jednak radny PiS Andrzej Szlachta, który zagłosował za. Prezydent Konrad Fiołek może więc odetchnąć z ulgą. Niechobrz. 44-latek został przygnieciony przez samochód. Policjanci uratowali mu życie. Dramatyczne chwile rozegrały się w Niechobrzu koło Rzeszowa. 44-letni mężczyzna został ciężko ranny podczas załadunku samochodu na autolawetę. Jako pierwsi na miejscu pojawili się policjanci z komisariatu w Boguchwale, którzy natychmiast udzielili poszkodowanemu pomocy. Na Podkarpaciu przybyło milionerów. 1383 milionerów było w 2025 roku w województwie podkarpackim. O 112 więcej niż w 2024. To osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2025 rok wykazały dochód powyżej 1 miliona złotych. Najwięcej bogatych ludzi jest w Rzeszowie. Mieszkańcy przemyskiego osiedla Kruchel Wielki stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Po pożarze, który 25 maja strawił wnętrze kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Leszczynowej, rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na odbudowę świątyni. Celem jest zgromadzenie 300 tysięcy złotych, które mają pomóc w przeprowadzeniu najpilniejszych prac i przywróceniu miejsca ważnego dla lokalnej społeczności.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Muzyka, która jest dobra na wszystko. Muzyka, która budzi was na 101.9, 95 i 2 FM. A oczywiście w naszej porannej zmianie też i dzisiaj znalazł się czas, by zaprezentować najciekawsze artykuły z lokalnej prasy. Ewa Bukowiecka już powoli zakończyła swój radiowy dyżur w tym nieco rozszerzonym wydaniu. A ja patrzę standardowo na zegar przed 10, przed wiadomościami. Jeszcze chwila na muzykę też się znajdzie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Problemy przy okienku i na infolinii. Od rana strajkowali pracownicy ZUS-u. Koniec prac policji na działce, na której znaleziono ludzkie płody. Powiemy też o historycznym powrocie pierścienia Zygmunta Starego do Polski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracownicy odeszli od stanowisk. Były też problemy na infolinii w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Skończył się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
2: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na dwie godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
1: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Policja skończyła przeszukiwać działkę należącą niegdyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopała tam 34 ludzkie płody. Co dalej ze śledztwem? Marcin Starzec.
3: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bocik i fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
3: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
5: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
3: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia.
1: Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. W sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
6: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
1: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudia Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
7: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy, ze szkatuły królewskiej, wraca do Polski. I to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
1: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi Dar Młodzieży. Jeśli ktoś ma pomysł na nazwę statku, powinien się pospieszyć, bo termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy.
8: Spoglądać znowu na karty pogodowe, które mówią nam o tym, że dzisiaj temperatury w regionie do 21 stopni Celsjusza, tak powinno dzisiaj być na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa. Podobnie będzie w Rzeszowie czy Stalowej Woli. Biometr od rana jest niekorzystny, ciśnienie 1015 hektopaskali. No i momentami możemy spodziewać się także przelotnych opadów deszczu, ale tylko i wyłącznie w wybranej części regionu.
9: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
10: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
8: Już po godzinie 10 na zegarze Trend Radia. Łukasz Michal, ponownie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przypominam, to środa, 17 dzień czerwca, 168 dzień roku. No i też czas imienin Laury, Adolfa, Agnieszki, Franciszka, Alberta czy Marcjana.

0: Teraz o poranku przyda się troszeczkę męskiego grania właśnie w takim wydaniu na naszej antenie. Trendy hit dnia to dzisiaj nareszcie i numer, który bezapelacyjnie sprawia, że długa przerwa staje się od razu przyjemniejsza. No a kto już w pracy? No to pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.
1: To jest Trendy Hit dnia.
2: Ja się

0: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
1: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
0: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
1: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Zanim pojawi się serwis informacyjny z regionu, to jeszcze dzisiaj też kilka słów wprost z Sanoka, bo mieszkańcy tegoż miasta bronią bike parku. Inicjatorzy akcji z sekcji kolarskiej Wiki Sanok domagają się natychmiastowego wstrzymania nakazu rozbiórki torów i bezpłatnego przekazania działki w dzielnicy Posada na rzecz stowarzyszenia. Dają na to czas do końca października. Nie tak dawno na sanockim rynku odbyła się zbiórka podpisów pod petycją w obronie bike parku Prochownia. Inicjatorzy argumentują to, że jedyny profesjonalny i bezpieczny obiekt w regionie chroniący młodzież przed ryzykowną jazdą po dzikich leśnych trasach zostaje likwidowany.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa dolnośląskiego. 18-latek brał udział w oszustwie i pełnił rolę tzw. odbieraka. Od mieszkanki powiatu dębickiego odebrał ponad 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Kryminalni zatrzymali go na terenie Brzeźnicy. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: W minioną środę do 88-letniej mieszkanki gminy Dębice zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczka. Przekazał, że jest sprawcą potrącenia ciężarnej kobiety i potrzebne są pieniądze na tak zwane załatwienie sprawy. Wersję potwierdził kolejny rozmówca, rzekomy policjant. Kobieta uwierzyła przestępcom i przygotowała 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Po pieniądze przyszedł mężczyzna, który twierdził, że jest kurierem i ma przekazać gotówkę dalej. Kiedy 88-latka przekazała pieniądze, zorientowała się, że została oszukana. Kryminalni ustalili również, jakim pojazdem poruszył się tak zwany odbierak. Kilkadziesiąt minut później na terenie Brzeźnicy funkcjonariusze zatrzymali 18-latka, który odebrał pieniądze od mieszkanki powiatu dębickiego. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze odzyskali całość przekazanych pieniędzy.
1: W piątek na wniosek prokuratury miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat. W poniedziałek wieczorem na drodze powiatowej w Chorkówce policjanci z krośnieńskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Fordem, który jechał z prędkością wyższą od dozwolonej. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. W trakcie dalszych czynności policjanci poddali mężczyznę badaniu na stan trzeźwości. Badanie wykazało, że kierowca miał 1,1 promila alkoholu. Okazało się również, że 36-latek miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Policjanci zatrzymali mężczyźnie dowód rejestracyjny. Ford został także odholowany. Sprawa 36-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego będzie miała dalszy ciąg.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: 18-letni krośnianin Maksymilian Cieślik zdobył Grand Prix 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. W ramach nagrody 18-latek otrzymał stypendium pokrywające koszty udziału w programie Berklee College of Music w Bostonie, jednej z najbardziej renomowanych uczelni muzycznych na świecie, kształcącej czołowych artystów jazzu i muzyki rozrywkowej, mówi Maksymilian Cieślik.
4: Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie i przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. Wszyscy się zaczęli śmiać. Niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. I jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę. Dzięki tej grze klasycznej na saksofonie.
1: Wśród najważniejszych osiągnięć młodego artysty znajdują się również pierwsze miejsce w konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz w Jaśle, pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych solistów w Jaworznie oraz pierwsze miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku. W sobotę mieszkańcy Krosna będą mogli wziąć udział w bezpłatnym treningu pierwszej pomocy organizowanym przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 9 do 11 przy siedzibie Samodzielnego Publicznego Pogotowia w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 45. To wyjątkowe przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do wszystkich, którzy chcą zdobyć lub utrwalić umiejętności ratowania życia. Podczas treningu będzie można w praktyce przećwiczyć podstawowe czynności ratujące życie oraz dowiedzieć się, jak właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Udział jest bezpłatny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy, wydarzenie jest otwarte dla osób w każdym wieku.
0: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
8: Mamy quady dla każdego.
7: Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Słuchacie programu Trendy Start, a teraz już o niechlubnym wyczynie, bowiem policjanci z Tarnobrzega ujawnili próbę oszustwa podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Kluczową rolę odegrała spostrzegawczość egzaminatora. Do zdarzenia, o którym mówimy, informuje podkarpacka policja i doszło do niego w kwietniu. Na egzamin zgłosił się mężczyzna, który posłużył się dowodem osobistym należącym do 25-letniego mieszkańca powiatu opolskiego. Egzaminator zwrócił uwagę na różnicę między wyglądem kandydata a zdjęciem w dokumencie. Jak ustalili funkcjonariusze, 25-latek przekazał swój dokument 20-letniemu znajomemu, który miał zorganizować podstawienie innej osoby. Egzamin w jego imieniu miał finalnie zdawać 22-latek. Wszyscy uczestnicy usłyszeli już zarzuty poświadczenia nieprawdy. Grozi im za to do 3 lat więzienia.

0: Reklama. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy. Reklama.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Zbliża się godzina 11, zbliża się też czas końca programu Trendy Start. Właśnie w ten środowy poranek już powolutku zbliżamy się właśnie do wielkiego finiszu. No a dla tych, którzy dalej mierzą się z tym środowym dniem, Mr. President i Coco Jumbo tuż przed wiadomościami.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Projekt ustawy o artyście zawodowym dziś w Sejmie. I gwiazdy na mundialu błyszczą i sypią się bramki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy. Litr będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
2: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w chodzącie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
1: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele. Po decyzji Ministerstwa Finansów resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towarów.
3: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
1: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani. Leo Messi najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappé najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Gwiazdy błysnęły na mundialu, a dzięki nim faworyci nie zawiedli. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0, ale Leo Messi strzelił wszystkie trzy gole. Czyli łącznie ma ich na Mistrzostwach Świata już 16, więc dogonił prowadzącego na liście wszechczasów Miroslava Klose. To tylko liczby, mówi Messi. To oczywiście powód do dumy, z drugiej strony to nic nie znaczy. Dla mnie Ronaldo był najlepszy, a nie był na pierwszym miejscu. Zatem to tylko statystyka. 14 bramek na mundialach ma już Kylian Mbappé. Wczoraj strzelił dwie, a Francja pokonała Senegal 3-1. Napastnik Realu Madryt został najskuteczniejszym zawodnikiem trójkolorowych w historii. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Błysnął także debiutujący na mundialu Erling Haaland. Ustrzelił dublet, a Norwegia wygrała z Irakiem 4-1.
1: A wieczorem na mundialu Portugalia zmierzy się z Kongo, a Anglia z Chorwacją.

0: Podkarpackim i Małopolskim niebie, no, w części regionu mogą pojawić się delikatne chmury, które momentami mogą spowodować nam opady deszczu, ale w niewielkiej ilości. Na termometrach z kolei w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie do 21 stopni Celsjusza w dzień. W nocy ta temperatura ma spaść do 10 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1015 hektopaskali, widnieje na barometrze termika, jest ciepło i mokra, a biometr niekorzystny. No i tak właśnie, moi drodzy, kończymy sobie poranek Trendy Start. Łukasz Nichtan, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam jutro już po godzinie 6 na powitanie kolejnego dnia tegoż tygodnia.
1: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomar-

0: recenzji tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj. Reklam.

0: 90.
1: Dla was.
2: Witajcie.
3: No to środa minie, tydzień zginie.
2: No tak mówią.
3: Wiesz, że nasi słuchacze mają plany na wakacje, ale raczej takie tygodniowe. Dwutygodniowe to już sporadycznie, miesięczne. Na ręku...

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: La Bouche, I Love to Love. Tak. Pojawia się Jona, Melanie Thornton w całej okazałości. No, ten zespół to jest taka śmietanka, jeżeli chodzi o muzykę Eurodance. Wiem, że no, najbardziej kojarzony z hitem La Bouche, tak, Be My Lover, ale dzisiaj zagramy trochę inaczej.
2: O, trochę jaki inaczej, fajny kapitan całkiem inaczej.
1: Całkiem inaczej.
2: Całkiem inaczej. No to grajmy, moi drodzy, I Love
1: to Love.

0: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.
3: ATC. Around the world. Przenosimy się do Niemiec. Tak, dokładnie rok 98, Hamburg. No i wtedy powstał ten zespół. A z moimi urodzinami.
4: Tak,
3: no.
4: Jakimi urodzinami?
3: A twoi?
4: W 98?
3: No.
4: A człowieku, jakie to były w ogóle te czasy idealne, imprezy. Po różnego rodzaju salach bankietowych,
3: remizach, no, ale było.
4: Nocne jazdy, to było 98, Marcin. Piękny, wyjątkowy.
3: No
4: i oczywiście, co najważniejsze jest, to moi drodzy, wysyp znakomitych hitów eurodance'owych, które do dzisiaj możecie słuchać, chociażby w tym programie, w tym paśmie.

0: Melanie C, I Turn to You. Oj, dawno nie graliśmy Melanie, tak, a jedna... wydaje mi się, że to jest właśnie fajny letniaczek.
1: Bardzo fajny letniaczek, do takich letniaczków będziemy wracać...
0: Często.
1: Dlaczego letniaczków? Bo że lato,
0: no,
1: że,
0: wiesz,
1: że słońce?
0: No, jest taki właśnie słoneczny.
1: Tak?
0: Nie wiem dlaczego, ale tak się kojarzy.
1: Opowiedz, dosyć. Jak byłaś na plaży i porwała ci parasolkę, no i?
0: Daj, to często. Już nie kupuję, bo szkoda kasy.
1: No jak?
0: No co?
1: Przecież miałaś taką specjalną, że można było ją wbić młotkiem.
0: No ale to i tak zepsuło się, wiesz, tak, że to wszystko sprowadzamy.
1: Dlatego Ania jeździła z młotkiem, żeby wbijać, i tak to wszystko nie było takie
0: no, nie
1: hop-siup,
0: było, nie było,
1: że tak to określę.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Alice DJ, The Lonely One.
2: No, to holenderski zespół muzyczny. Znowu z 98 roku, jakiś 98 dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo rozchwytywany. No i co?
1: To ty to tylko widzisz.
2: Tak, może o składzie powiemy, bo tak się prawisz do tego.
1: Prąg i Kalani, DJ Jurgen, wokalistka Judith Anna Prąg. Tak, ale wiadomo jak to było z tymi wokalistkami, często były zastępowane i tak też było w tym przypadku, oczywiście tancerki. No ale to jest takie typowe dla lat 90.
2: Nie mówisz tego z dobitnym przekonaniem.
1: No mówię.
2: No nie mówisz.
1: Ale to ty tak uważasz,
2: Marcin. Chociaż to tak rozmycie, tak jakby to było takie, mogło być, nie musiało być, jest, ale
1: Marcinku,
2: nie ma.
1: Marcinku, to ty powiedz lepiej.
2: Jesteś po prostu niezdecydowana. No.
1: Słyszycie to? Ja z nim muszę jeszcze siedzieć
2: powiedz
1: przez
2: jakimś,
1: ile czasu?
2: Powiedz jakimś głosem zdecydowanym. Tak było.
1: Tak było.
2: Nie tak było. Tak było, po prostu tak było.
1: Ty mnie, chłopie, nie ucz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielscy funkcjonariusze przerwali jazdę kierowcy Skody. Mężczyzna nie dość, że przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 59 km na godzinę, to dodatkowo był pijany. W organizmie miał 2,3 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: W miniony piątek funkcjonariusze z jasielskiej grupy Speed patrolowali drogę wojewódzką nr 992 w miejscowości Łężyny. Po godzinie 18 policjanci dokonali pomiaru prędkości Skody, która poruszała się zdecydowanie za szybko w obszarze zabudowanym, bowiem jej kierowca jechał z prędkością 109 km na godzinę. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli drogowej i nałożyli na kierującego mandat w kwocie 1500 zł i 13 punktów karnych. Poinformowali także 52-latka o tym, że straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy mężczyzna podpisywał mandat, policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierowcy ponad 2,3 promila. W związku z tym mundurowi poinformowali mieszkańca gminy Jasło, że straci prawo jazdy nie na 3 miesiące, lecz zdecydowanie na dłużej. Zgodnie z przepisami minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów w tym przypadku to 3 lata. Dodatkowo zgodnie z kodeksem karnym 52-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.
1: O tym, jakie konsekwencje poniesie nieodpowiedzialny kierowca, zadecyduje teraz Sąd Rejonowy w Jaśle. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowy dotyczące udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gorlickiego. Łączna wartość dotacji przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego w 2026 roku wynosi ponad 79 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego naboru wsparcie otrzymało 5 parafii realizujących zadania związane z ochroną cennych zabytków sakralnych w Bieczu, Binarowej, Łużnej, Sękowej i Wysowej Zdroju. Przyznane środki pozwolą na realizację ważnych prac zabezpieczających i konserwatorskich, służących zachowaniu wyjątkowego dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego. Wsparcie samorządu powiatowego stanowi istotny element działań na rzecz ochrony zabytków. W dniach 20 i 21 czerwca na terenie powiatu dębickiego odbędzie się szkolenie programowe żołnierzy 331 Kompanii Lekkiej Piechoty. Działania będą realizowane 20 czerwca w godzinach od 8 do 18.15 na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrkowie. Następnie w kolejnym dniu w godzinach od 8 do 18.15 ćwiczenia odbędą się w miejscowościach Latoszyn, Gumniska i Stasiówka. W szkoleniu weźmie udział około 100 żołnierzy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w pełnym reżimie przepisów przeciwpożarowych oraz higieny pracy BHP. Podczas ćwiczeń nie będą wykorzystywane środki bojowe ani pozoracji pola walki. Po zakończeniu zajęć teren zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego. Już w sobotę w całej Polsce odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy, pierwsze ogólnopolskie wydarzenie realizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Gorlicach trening zostanie przeprowadzony przez Powiatową Straż Pożarną w godzinach od 10 do 14 na Gorlickim Rynku przy pawilonie Historii Miasta. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbędą się we wnętrzu budynku. To bezpłatne przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do wszystkich obywateli, którzy chcą zdobyć lub utrwalić umiejętności niezbędne do reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Podczas treningów organizowanych w różnych częściach kraju uczestnicy będą mogli przećwiczyć między innymi wezwanie pomocy pod numerem alarmowym 112, ocenę przytomności i oddechu poszkodowanego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, czy użycie automatycznego defibrylatora AED.
0: Reklama.
3: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
4: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
3: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
4: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy radio. Trendy radio 1,9.
9: Real McCoy pojawia się na antenie Trend
10: Come
9: Radia.
10: And get your love. Do Niemiec się przenosimy, zespół muzyki euro.
9: A co ty prowadzisz, jakąś historyczną, tutaj kącik historyczny, czy o co chodzi?
10: No prowadzę.
9: Jakieś wspomnienia, jakieś coś, tylko poza anteną. Na antenie nie chcesz nic powiedzieć.
10: No tak, Marcin.
9: No powiedz,
10: prowadzę. Kącik historyczny.
9: No powiedz, no.
10: Co mam ci powiedzieć?
9: No to co mi mówiłaś przed wejściem? Wstydzisz się?
10: Marcin, no trochę jest, się wstydzę tego powiedzieć.
9: Wyciągam to, zawsze to wyciągam na forum.
10: No tak, jest.
9: Nie powiesz?
10: Nie powiem.
9: Ale w człowieku śmiechu by było naprawdę bardzo dużo.
10: A ty wyłącz ten telefon, no brak szacunku w ogóle całkowity.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Scooter, Break It Up, niemiecki zespół muzyczny. Aj, tu lata 90., ale już wcześniejsze, 93.
2: Czyli 93 kojarzy mi się...
1: Trends,
2: jeszcze...
1: hardstyle.
2: Nie, Zeiss of Bass.
1: Ja mówię o skuterze.
2: A ja mówię, ale 93 rok mi się kojarzy.
1: Zeiss of Bass
2: oczywiście, pewnie, że tak. Feel of Fortune, a mnóstwo innych też hitów, które oczywiście też w tym programie możecie usłyszeć. Jak na przykład teraz, skutera.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: To jest wyjątkowa pani, która zabłysnęła, słuchajcie, w latach 80. i do dzisiaj bardzo jej przeboje trafiają.
2: No
1: do wszystkich słuchaczy. Do
2: to
1: ciebie trafiły?
2: Sandra i Everlasting Love. Bardzo, ja w ogóle bardzo lubię Sandrę.
1: Ja też lubię Sandrę, ale lubię też twórczość ogólnie artystów, którzy w latach 80. robili muzykę, no taką rozrywkową,
2: no densową. Wiesz, ale Sandra była takim naprawdę fenomenem, nie? Pośród tych boys bandów szczególnie.
1: To teraz Everlasting Love, jeden z tych największych hitów Sandry, zagrałem.

0: Wandalizm.
1: Troszkę tak mniej pojawiające się nagranie, no nie?
0: No tak, no tak. Nie jest aż tak bardzo popularny ten utwór.
1: Nie tak bardzo popularny, ale czasami sięgamy po te strony B-kaset, moi drodzy, po to, żeby wyłowić jakieś hity, które kojarzymy.
0: To jest taka perełeczka.
1: Ale nie były takie bardzo mocno popularne.
0: Rozchwytywane. Nie wiem, czy słuchacze zrozumieli coś, Marcin, z naszego
1: bełkotu. Znaczy ja rozumiem, że po prostu lubisz ten numer.
0: Tak lubię, tak jest.
1: Ja, że ten kawałek jest mniej znany niż wszystkie inne.
0: Ale jest dobry.
1: Jest dobry. No to wszystko powiedzieliśmy, co chcieliśmy powiedzieć. Tak, nie? Chciałabyś jeszcze coś dodać?
0: Daje mi się, że nie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Dzięki za dziś.
2: Bye,
1: to już jutro czwartek.
2: Jutro
1: w czwartek, moi drodzy,
2: ale
1: jak to pędzimy. Szybko leci.
2: Tak jest, moi drodzy.
1: Ile pozostało do końca roku szkolnego? Tak chciałem tylko nadmienić taką...
2: Wiesz co? Ostatnio dowiedziałam się, że w przyszłym tygodniu jest zakończenie, ale przed rozdaniem świadectw, dzień przed, nie chodzi się do szkoły, bo nauczyciele muszą wydrukować te świadectwa. Także, no jeszcze tydzień, tak naprawdę z hakiem.
1: Aha.
2: No jest.
1: To już wystawione oceny, nie?
2: Już są.
1: Przejdziesz?
2: Przejdę chyba. I tam prosiłam panią, żeby coś, wiesz, na ładne oczy, ale czy coś będzie?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poszkodowani i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. W rękach policji jeden z szefów gangu okradającego na wnuczkę wpadł w Hiszpanii. Zajrzymy też na mundial. Dziś 4 ostatnie mecze pierwszej kolejki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Karambol na S7 pod Krakowem. Na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
2: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9:00 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
1: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pozostajemy na południu nie tylko Polski. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
3: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstwa.
1: Policjanci nie ujawniają, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wczoraj na rządzie, dziś już w Sejmie ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pod obrady rządu wkrótce trafi projekt PSL o tak zwanym Safe 0%, poinformował wiceprezes Ludowców, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według PSL-u to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. A przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
4: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją.
5: Team has a great balance.
4: Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu, a to już jego 6.
1: Mecz Portugalia do Demokratyczna Republika Konga o 19:00.
6: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Możemy spodziewać się również lokalnie opadów deszczu. W nocy nie tak przyjemnie, bo tylko 11, natomiast jutro powrót ciepłych temperatur. No ciekawe, ile to będzie trwało. 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota, aj, upalna, 29 stopni, niedziela jeszcze lepsza, bo 30.
0: Reklama.
7: Mechanik poszukiwany. Euroserwis w Jaśle powiększa zespół. Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem. Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
8: Hello, hello. Dzień dobry, Rasek Dziubasy. Zapraszam oczywiście do udziału w programie Granie na żądanie, bo już startujemy. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. No cosik pogodowo chyba lepiej, nie? Czy mi się zdaje? Piszcie śmiało, czekam na wasze wiadomości. No to lecimy.

0: gra Trend Radio.
1: Gorący letni wiatr dla Mateusza z okazji przejścia do nowej pracy od starych kolegów. Mati, trzymamy w takim razie dla ciebie, no, nie dla ciebie, za ciebie. Kciuki, oby się dobrze wiodło i koledzy chyba tęsknią, nie?

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
4: Alphaville, Sounds Like a Melody z dedykacją dla Lucyny, mojej dawno niewidzianej kuzynki od Rafała. Ajajaj, to trzeba się spotkać. Chociaż wiadomo, jak to jest w rodzinie, nie? Zazwyczaj nie mamy czasu, a gdy już pojawia się czas, no to coś wypadnie tu coś i się ludzie widzą tylko na weselach i jakoś tak to się kończy. Sounds Like a Melody i Alphaville już teraz specjalnie dla Was. Dobrze, że radiowo się słyszycie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Hej, pozdrowienia dla dwóch kolegów, Arka i Piotera, co ciągle jeżdżą po towar, a my zasuwamy na miejscu. La Isla Bonita w takim klimacie. No tak to jest, niestety. Jeszcze panowie, jak pracujecie na zewnątrz, no to już w ogóle ciężej. Ale trzeba, no cóż, ktoś musi być od tej brudnej roboty, panowie. Madonna specjalnie dla was.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Wszystkiego najlepszego w nowym etapie życia dla Janka, który wkrótce przechodzi na jakże zasłużoną emeryturę. Dziękujemy za współpracę. Bez ciebie będzie bardzo ciężko, ale na wypoczynek zasługujesz. Pozdrawiamy i nie zapomnimy o tobie. Down Under, Men at Work. Panie Janku, w takim razie gratulujemy i naprawdę, no po tylu latach ciężkiej pracy w końcu trzeba sobie powiedzieć stop i odpoczywać. Naprawdę. Szczególnie, że zbliża się lato, to na pewno warto będzie to fajnie wykorzystać. No i pracownicy chyba będą tęsknić z tego, co słyszę. Men at Work i Down Under. No pięknie.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Działania policjantów z Tarnobrzega doprowadziły do ujawnienia próby oszustwa podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Funkcjonariusze ustalili i przedstawili zarzuty poświadczenia nieprawdy trzem mężczyznom uczestniczącym w tym procederze. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Po sprawie zostali powiadomieni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny. Mundurowi zabezpieczyli i przeanalizowali zapis monitoringu, odtworzyli przebieg zdarzenia oraz ustalili pojazd, którym przyjechał na egzamin. Zebrany materiał dowodowy pozwolił szybko wytypować i zidentyfikować osobę uczestniczącą w procederze. W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że to 25-letni mieszkaniec powiatu opolskiego miał przystąpić do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Jednak tego nie zrobił. Jego 20-letni znajomy, mieszkaniec powiatu Sandomierskiego, podczas spotkania towarzyskiego zaproponował mu, że za wynagrodzenie ktoś inny może za niego podjąć się tego zadania. 25-latek przekazał mu swój dowód osobisty, który został wykorzystany przez 22-latka podczas egzaminu.
1: Wszyscy uczestnicy procederu usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 miliony 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inwestycja obejmie przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku szkoły, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić 2 funkcje, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
4: I chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
1: Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku. W poniedziałek przed godziną 1 w nocy na drodze powiatowej w Zmiennicy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem marki Audi, jadąc z Brzozowa w kierunku Zmiennicy, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, złapał pobocze, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. W pojeździe wraz z kierującym podróżował 19-latek. Na szczęście mężczyźni nie doznali żadnych obrażeń. Z uwagi na uszkodzenia pokolizyjne policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a na kierującego nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego oraz przypisali mu 10 punktów karnych. 19-latek był trzeźwy. Chcesz lepiej poznać Mościce? To weź udział w spacerkach organizowanych przez Centrum Sztuki Mościce. Pierwszy z nich zaplanowano w piątek 19 czerwca. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Organizator przewidział 3 spotkania, podczas których uczestników oprowadzać będzie Kacper Szymański. Temat przewodni pierwszego spaceru to Mościce, przemysłowe serce miasta. Kolejne wydarzenie zaplanowano 10 lipca i zatytułowano Zielone Mościce – Miasto prawie idealne. Ostatni spacer 21 sierpnia to Mościce nieodkryte – tajemnice zakładów azotowych. Każdy spacerek trwa około 2 godzin. Czas i miejsce zbiórki wyznaczono o godzinie 17 przed budynkiem Centrum Sztuki Mościce.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
9: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
8: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
9: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
10: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
13: Gorące pozdrowienia dla kochanej siostry Marty i jej rodziny. Kocham cię siostro, dużo zdrowia ci i życzę, proszę o piosenkę Circle in the Sand. Pozdrawiam Iwonę. Uwielbiam ten utwór i ogólnie Belinda Carlisle. Tak, można się naprawdę rozpłynąć. Martusia, no pięknie od Iwonki życzonkę dla największych pracusiów w całym zakładzie. Irka i Jacka od elektryka Michała. Kto się ceni, ten się leni. Golców prosimy. Oj tak, ale panowie, no przy elektryce to niestety leniwić się niestety nie da. Może na przerwie, muzycznie. Gramy specjalnie dla Was, Crazole.

0: Trendy Radio.
1: Chciałbym zamówić piosenkę dla Patrycji od Dawida i Damiana. 7 czerwonych róż. Zagramy, no pewnie, że tak. Paty, standardowo pozdrawiamy, ale wydaje mi się, że przy takich fanach jak Damian i Dawid, no to chyba niewiele znaczy, co? Pozdrowienia kolejne dla Iwony. Uśmiechnij się od M. Oskar Cyms i Zabierz mnie. Pani Iwonko, no właśnie, dużo uśmiechu życzymy, ale co prawda, no człowiek czasem taki znużony, chociaż no pogoda powoli się robi, to jakoś na pewno będzie przyjemniej.

0: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN teraz 9,50 za kilo tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł. Reklama.
1: Dla słuchaczy ceniących klasyki piosenka Cała sala śpiewa z nami, Jerzy Połomski. No właśnie. Pozdrawiamy moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Tęsknię za tobą od Rafała z Lutczy. Piosenka Zenek Martyniuk, mandacik. Oj, moi drodzy, no to trzeba się spotkać, jak tęsknicie. Chociaż ja wiem, że no na pewno nie wszyscy mają takie możliwości. Ale zbliża się weekend, to pokmińcie coś, a tymczasem mandacik.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Był raz mal, na sto par, pan Wodzirek rozszalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

Więc ten pan, smętny pan, zdenerwował się, proszę państwa, okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan, walc hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał, hiszpański walcut ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Ja życzę oczywiście udanego dzionka i standardowo do później. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Heja.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Salonik VIP w stołecznym szpitalu jest rządowa zapowiedź konsekwencji. Jutro tańsze paliwo, za chwilę sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie. Marcin Krzemiński, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tzw. saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze.
2: O sprawie napisał dziś portal Zero, ale jak mówi Jakub Kośkowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, sytuacja w szpitalu południowym to tylko wierzch góry lodowej.
4: To jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć.
2: Tak zwany salonik VIP to kolejna odsłona nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wcześniej media informowały o lekarzu bez specjalizacji, radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Premier poinformował, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę, tu cytat, tam gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Przypomnę, że dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, a w piątek głosowanie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6,06 zł, to o 4 grosze mniej niż dziś. Benzyna 98 będzie za 6,72, a olej napędowy za 6,36 zł, i tu najwyższy baż 8-groszowy spadek. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano 4 organizacje związkowe. Grzegorz Kozioł.
5: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
6: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
5: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
7: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
5: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
2: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Halle. Po południu jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Iwą Lis, a Kamil Majszak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką.
8: Dzisiaj na niebie przeważają chmury, może jeszcze przelotnie popadać. Termometry pokazują 22 stopnie w Sanoku i Krośnie, 23 w Jaśle i nawet 24 w Tarnowie. Od jutra już zdecydowanie więcej słońca, no i będzie robić się coraz cieplej. W czwartek 25-26, w piątek i sobotę nawet ponad 30 stopni.
0: Reklama.
9: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
10: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
9: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
10: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
0: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
8: Jesteśmy po 13:00. To druga zmiana w Trendy Radio. Druga zmiana w środku tygodnia. Dziś już powoli będziemy mówić o wydarzeniach, które odbywają się w naszych okolicach podczas weekendu. Bo jakby nie patrzeć, środa to w pół do weekendu, nie? Powoli można sobie planować. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć. No i gramy. Trendy brzmienie. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

dzień czerwca. Szybciutko zaglądamy do kalendarza. Kochani, dzisiaj imieniny obchodzi Adolf, mało popularne obecnie imię, a także Agnieszka, Albert i Franciszek do lata. Tego astronomicznego lata pozostały nam zaledwie dni. Jeśli chodzi o kalendarium, 17 czerwca 2001 roku zakończy się pierwsza polska edycja telewizyjnego reality Big Brother. I to był prawdziwy szał. Tam prawie 10 milionów osób to oglądało. Później powstawały filmy, czasopisma. Tym młodszym, niekojarzącym wyjaśnię, tacy influencerzy i vlogerzy, tylko jeszcze przed YouTube'em.

Reklama. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy. Reklama.

Południe w Trendy Radio. Teraz ważna informacja dla tych, którzy korzystają z lotniska w Rzeszowie. Koniec z limitami na płyny. Nie trzeba już przelewać rzeczy do 100 ml przezroczystych pojemników. W dodatku nie trzeba będzie wyciągać elektryczności.

elektroniki przed kontrolą bezpieczeństwa. Takie zmiany pojawiają się właśnie na lotnisku w Rzeszowie, a w Krakowie funkcjonują już od jakiegoś czasu. My teraz wracamy do grania, a za chwilę, bo o 13.30 ekspres informacyjny w Trendy Radio, wiadomości z naszego regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kierowca Audi uciekał ulicami Jasła, a w tym czasie jego pasażer wyrzucał z auta narkotyki. Dodatkowo w trakcie przeszukania mieszkania pasażera przy innym mężczyźnie obecnym podczas tych czynności funkcjonariusze znaleźli marihuanę i amfetaminy. 27-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowiedzialności nie unikną także 35- i 29-latek. Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Starszy odpowie m.in. za ucieczkę oraz za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień do kierowania, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Po kilku minutach kierowca wjechał za Rośla i zaczął uciekać pieszo. Podczas wysiadania z samochodu uciekinier nie zabezpieczył go przed stoczeniem. Dlatego jeden z policjantów musiał użyć siły mięśni, żeby wyhamować Audi, które uderzyłoby w radiowóz. Kiedy to zrobił, natychmiast pobiegł za kierowcą i po przebiegnięciu kilkuset metrów zatrzymał mężczyznę. W tym czasie drugi z funkcjonariuszy wraz z policjantami z referatu patrolowo-interwencyjnego zatrzymał pasażera, który również próbował uciekać pieszo. Kiedy obaj mężczyźni zostali zatrzymani, okazało się, że kierowca Audi ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało w organizmie 35-latka obecność amfetaminy i marihuany. Następnie wspólnie z pasażerem funkcjonariusze pojechali w miejsca, gdzie wyrzucał zawiniątka podczas pościgu. Tam ujawnili woreczki z amfetaminą oraz marihuaną.
1: 35-latek odpowie przed sądem za ucieczkę, prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc pod wpływem środka odurzającego oraz zaprowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania. Ponadto nie uniknie konsekwencji za szereg popełnionych wykroczeń podczas ucieczki.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w miejscowości Stara Wieś Mała Strona. Zrealizowana inwestycja stwarza możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej 22 nieruchomości, zwiększając dostępność usług kanalizacyjnych dla mieszkańców. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 687 tysięcy złotych. 25 czerwca w Pracowni Edukacji Twórczej Jasielskiego Domu Kultury przeprowadzone zostaną warsztaty pod hasłem Biżuteria na lato, podczas których z modeliny powstaną autorskie kolczyki, bransoletki i naszyjniki inspirowane wakacyjną paletą barw i niekończącą się wyobraźnią. Zajęcia poprowadzi Iwona Brudka, która krok po

0: roku pokaże techniki formowania, łączenia i wykończenia. Na koniec każdy uczestnik zabierze do domu własne. Ręcznie wykonaną biżuterię. Zapisy obowiązują do 23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona.
1: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama.

alkohol zdrożeje. Znaczy się konkretny alkohol albo też w konkretnych butelkach. Rząd zapowiedział podniesienie opłat za małpki, tak żeby kupno takich małych małpek, takich setek było po prostu nieopłacalne. No i z jednej strony, patrząc na to, ile tych pustych butelek, pustych małpek leży na naszych ulicach, to dobrze. Z drugiej strony, ceny usług remontowo-budowlanych mogą wtedy zdrożeć.

Popołudnie w Trendy Radio, środa w pół do weekendu, więc powoli można myśleć o tym, co robić w ten weekend, a dzieje się bardzo dużo. Będą między innymi Dni Jasła. Kto tym razem będzie gwiazdą Dni Jasła? Te 20 i 21 czerwca na terenach Mosiru wystąpi chociażby Dżem, a udział w koncercie jest w naszej ulubionej cenie za darmo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarobki medyczne pod lupą NIK-u. Kontrolę zlecił premier. Znamy rywali Lecha i Górnika Zabrze na start eliminacji do Ligi Mistrzów. Najpierw jednak nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych, bo zebrane dowody nie wskazują, by mieli związek ze sprawą. Zabity w poniedziałek mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Sprawca uciekł. Wszystko na to wskazuje, że to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk. Zastrzegł jednak:
2: musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt. Powiedział o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
1: Podkreślał premier, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też inną ważną rzecz, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
2: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całość kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
1: Decyzja premiera to pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
3: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne.
1: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe, co powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lawariniego w rozgrywkach. Jutro w południe zmierzy się z Ukrainą. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Olchus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Lyonie. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później.

0: i pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia w naszym regionie może jeszcze przelotnie popadać. W nocy na Podkarpaciu i w Małopolsce średnio 9 stopni nad zerem, natomiast jutro w trakcie dnia nawet 26. I to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie jeszcze cieplej, a wręcz gorąco upalnie w piątek i sobotę nawet powyżej 30 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
3: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
2: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
3: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomar

0: recenzji tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
3: Jesteśmy po 14:00, to druga zmiana w Trend Radio. Oczywiście już teraz Foxes i Body Talk. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia, wyjedziemy też na drogi regionu.

0: Płyta tygodnia.
1: Jak wygląda Paryż nocą? O tym w 2013 roku nagrał płytę Bob Sinclair, Paris by Night. No i tam też znalazł się kawałek She Said Her Name. Rok 2013, płyta tygodnia w Trendy Radio. No i Bob Sinclair.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

Trendy Radio. Dobra wiadomość dla kierowców poruszających się po Tarnowie, a w zasadzie wjeżdżających i wyjeżdżających z Tarnowa, bo Tarnów zyska trzeci zjazd z autostrady A4, gdzie on się pojawi w okolicach ulicy Niedomickiej i będzie częścią planowanej rozbudowy autostrady o trzeci pas ruchu. Więcej szczegółów przeczytasz na www.trendyradio.pl, a my już za moment wyjedziemy na drogi regionu i sprawdzimy, co się tam dzieje tu i teraz.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Rozejrzyjmy się po drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, gdzie musimy zwolnić na ulicy Piłsudskiego. Spowolnienia głównie występują przed skrzyżowaniami, choć w dalszym ciągu tej trasy nie rozpędzajmy się zanadto. Robi się tłoczno też na dojeździe do Ronda Solidarności od strony ulicy Lwowskiej i 17 stycznia. Kazimierza Wielkiego też trzeba trochę ściągnąć nogę z gazu, podobnie na Kościuszki, Szejnochy, Mickiewicza, 3 Maja, Kołłątaja, a także ulicy Metzgera w Gorlicach. Korki robią się na ulicach Parkowej, Kościuszki i Mickiewicza, wolniej na ulicach Sienkiewicza, Węgierskiej, Bieckiej, ulicy Stawiska, Krakowskiej i Kołłątaja. Wsiadamy teraz w taksówkę Taxi Krosno i jedziemy po ulicach tego miasta.
2: Dzień dobry. Do dzisiejszego popołudnia ulice Krosna nie są zbytnio zakorkowane i przepustowość jest w miarę dobra. Jeżeli chodzi o, gdzie musimy uzbroić się w cierpliwość, no to jest to ulica Krakowska, Tysiąclecia Kolejowa, okolice Dworca Milczarskiego, ulica Olniarska do Rzepki, Czajkowskiego, Podwale, Tkacka. Druga strona miasta jest to Legionów, Bursak i Niepodległości, Okrze i Żółkiewskiego. Na pozostałych odcinkach druku, włącznie z wylotem na miejsce piastowe, ruch idzie na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy, jeszcze przejedziemy przez Sanok. Utrudnienia spowodowane remontem obwodnicy powodują, że miejskie ulice są bardziej zatłoczone. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Dmowskiego, ulicy Rymanowskiej i ulicy Krakowskiej, wolno ulicami Lipińskiego, odcinkowo na Kościuszki, Jagiellońskiej, Bony oraz Staszica i Mickiewicza.
0: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Do 18 czerwca na terytorium Republiki Mołdawii trwają zaawansowane międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem EUMODEX Mołdawia 2026, w których udział weźmie ponad 250 ratowników i ekspertów z całej Europy. Sformułowany na Podkarpaciu moduł HCP spełnia wysokie standardy unijnego mechanizmu ochrony ludności. Grupa udająca się do Mołdawii posiada zabezpieczenie logistyczne i samowystarczalność w pierwszej fazie działań na okres minimum 96 godzin. Mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Ćwiczenia realizowane w trybie 24 godziny na dobę będą dotyczyły działań ratowniczych i pomocowych po wystąpieniu powodzi. W manewrach wezmą udział również moduły i inne zespoły ratownicze z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Niemiec oraz tzw. Unijny Zespół Ochrony Ludności wspierany przez ekspertów z Holandii. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to system międzynarodowej pomocy ratowniczej nadzorowany przez Komisję Europejską, stworzony w celu wspierania państw dotkniętych katastrofami i klęskami żywiołowymi o skali wymagającej wsparcia międzynarodowego. Udział podkarpackich strażaków w tego typu przedsięwzięciu stanowi istotne wyróżnienie oraz potwierdzenie wysokich kwalifikacji naszych ratowników.
1: Powrót polskich strażaków do kraju przewidziany jest na 20 czerwca.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Celfast Wilki Krosno przegrały na własnym torze z Abramczyk Polonią Bydgoszcz 37-53 w meczu 8 rundy Metaklasy drugiej Ekstraligi. Goście potwierdzili w Krośnie bardzo wysoką dyspozycję i pozostają niepokonaną drużyną tegorocznych rozgrywek, mówi Michał Finfa, menedżer Celfast Wilki Krosno.
4: Abramczyk Polonia wygrywa wszystko i wszędzie, i u siebie, i na wyjeździe. My tak nerwowo weszliśmy w ten mecz, dużo tych wykluczeń, sporo nerwowości i trochę ten wynik nam odjechał na początku. Szymek Woźniak i Max Pawełczak pokazali klasę, natomiast nasi zawodnicy na tle pozostałej reszty. Raz lepiej, raz gorzej, ale jakieś ja przynajmniej pozytywy widzę z tego wszystkiego, bo jazda była w mocnym kontakcie i nie odstawaliśmy tak na tle tego lidera. Pewne też zmiany, wydaje mi się, są nieuniknione i zawodnicy w końcu przekonali się, nawet w trakcie meczu, że musi dojść drastyczna zmiana w sprzęcie.
1: Mówi Jakub Wieszczak, zawodnik Celfast Wilki Krosno.
5: Znaleźliśmy ostatnio iskierkę w tunelu, tego się trzymaliśmy i po prostu wiedziałem, że potrafię. Tak? Mieliśmy trening w piątek, zjeździliśmy dwa motory, mieliśmy mieć w sobotę, ale niestety pogoda nie pozwoliła. No więc tak, zawody tak pół na pół, bo gdzieś te zera się pojawiły. Tak, na plus. Nie będę ukrywał, bo też rozmawiałem z jakimiś ludźmi różnymi o tych odczuciach moich, więc to też zaowocowało.
1: Abramczyk Polonia Bydgoszcz zwyciężyła przy Legionów 52-38 i dopisała do tabeli komplet punktów. Celfast Wilki Krosno mimo fragmentów lepszej jazdy nie były w stanie zatrzymać niepokonanego lidera Metaklas drugiej Ekstraligi. 24 czerwca w Iwoniczu-Zdroju mieszkańcy oraz kuracjusze będą świętować Noc Kupały. Wydarzenie świętojański wianek wystartuje o godzinie 19.30 na placu Dietra. Impreza rozpocznie się od wspólnego wicia wianków. Organizatorzy zachęcają do stworzenia własnych kwiatów, aby stworzyć niepowtarzalne kompozycje. Tradycyjnie plecione wianki wezmą udział w specjalnym konkursie na świętojański wianek.
0: Sąsiedzie, prosto ze
1: W tym wieczoru będzie dynamiczny pokaz Teatru Ognia.
0: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
13: Mamy quady dla każdego.
12: Zapraszamy.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

Mundial trwa, jakaś tam piłka nożna, ale nie oszukujmy się, my mamy zupełnie inny sport narodowy. Grzyby pojawiły się w lasach. Jest taka strona, gdzie można raportować, czy grzybów w lasach jest sporo, mało, w ogóle nie ma. No i według tej mapy, według tej strony, w naszym regionie jest całkiem spory wysyp grzybów. Okej, tylko z drugiej strony tak się zastanawiam, jak działa ta strona? Przecież żaden grzybiarz nie zdradzi swojego miejsca.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Trendy Informator.
2: Przed nami największa plenerowa jasielska impreza 20 i 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się Dni Jasła. W programie koncerty zespołów Syndrom, Wojtuś Pan, Yellow Horse i Fabryka, występy solistów JBK, występ Miejskiej Orkiestry Dętej, pojawi się też jasielska scena młodych, a jako gwiazdy wieczoru zagrają Alien i Mighties, charyzmatyczni reprezentanci młodego pokolenia, pojawi się też legendarny zespół Jam. Wójt gminy Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji zapraszają 20 czerwca na festyn promocyjny gminy Żyraków. Odbędą się zawody sportowe, wrak race, jedziemy dla Tymka oraz występy muzyczne. Jako gwiazda wieczoru wystąpi Zenek Martyniuk. Festyn odbędzie się na stadionie sportowym.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie m.in. baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
1: Reklama.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Według popularnej strony, gdzie zgłasza się występowanie grzybów, w naszym regionie jest całkiem spory taki późnowiosenny wysyp. Można uprawiać nasz sport narodowy, czyli zbieranie grzybów. A wiecie jak witają się grzybiarze? Tu nic nie ma.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Potem zarzuty za rzut tortem prezydenta Poznania i apteczka na wyjazd wakacyjny.
2: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe
1: przydadzą się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi. Marcin Krzamiński. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Simon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
3: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
1: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tragiczny wypadek na Krajowej 11 w Jastrowiu pod Złotowem w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pozostajemy w Wielkopolsce. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, a także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, z kolei usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo otrzymając transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
4: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, między innymi przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania. Także w sprawie Ukrainy.
1: Wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto odpowiednio się przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Męza.
2: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające, na wypadek biegunki lub wymiotów.
1: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Dzisiaj wieczorem może jeszcze przelotnie popadać w naszym regionie. Termometry ze środy na czwartek pokażą średnio 9 stopni. Jutro w trakcie dnia 25-26 i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W piątek i sobotę to będzie już prawdziwy skwar, powyżej 30 w cieniu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
8: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
9: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
8: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
9: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
7: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: To już po 15:00 środa, popołudnie, no i mnóstwo trendy brzmienia oczywiście. Teraz Mrozu, który o tym, że nie ma miejsca jak dom, a za moment sprawdzimy, co dzieje się na drogach regionu w popołudniowe godziny szczytu.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Popołudniowy objazd naszych dróg rozpoczynamy od raportu policyjnego.
3: Około godziny 14.30 policjanci z Kolbuszowej otrzymali zgłoszenie, z którego wynika, że w miejscowości Staniszewskie samochód osobowy wjechał do rowu. Wstępnie ustalono, że jedna osoba została poszkodowana. Wyjaśniane są także okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło przed godziną 14 na ulicy Armii Krajowej w Rzeszowie. Jak wstępnie ustalono, pieszy, który prowadził rower, wszedł na jezdnię wprost przed nadjeżdżający samochód osobowy. Na szczęście w tej kolizji nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła, dość mocno zakorkowana ulica Lwowska od osiedla na Kotlinę w kierunku Ronda Solidarności. Zwalniamy też na innych dojazdach, czyli 17 stycznia ulicy Kazimierza Wielkiego. Z drugiej strony miasta utrudnienia napotykam na ulicy Piłsudskiego i Metzgera. Poza tym jak zawsze w godzinach szczytu zatłoczone są okolice Rynku, ulica Mickiewicza, Szajnochy. Zwalniamy też na 3 maja Kołłątaja i ulicy Metzgera. Gorlice zwalniają przede wszystkim na ulicy Parkowej oraz Kościuszki. Dągę z gazu ściągamy na Stróżowskiej, Legionów Mickiewicza i ulicy Sienkiewicza. Troszkę zwalniamy na Węgierskiej oraz oczywiście na wyjeździe w stronę Klęczan. Jadąc przez Krosno zwiększamy uwagę na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej oraz Bieszczadzkiej. W miejscu piastowym przed rondem też musimy przyhamować. Pamiętajmy o zmianie organizacji ruchu w obrębie drogi ekspresowej S19 między węzłami miejsce piastowe a Krosno. W Sanoku wolno jedziemy Dworcową, Dmowskiego, Staszica, Rymanowską oraz Krakowską. Troszkę mniejsze spowolnienia na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej i Mickiewicza. Nadal trwa zamknięcie ruchu na obwodnicy.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Strażnicy graniczni z przejścia w Korczowej wykryli fałszywe gruzińskie prawo jazdy, którym posłużył się obywatel tego kraju. Mundurowi ze Straży Granicznej ujawniają tego typu nieprawdziwe dokumenty zarówno podczas kontroli na granicy, jak i działań wewnątrz kraju, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do kolejnego zdarzenia tego typu doszło na przejściu granicznym w Korczowej. Tutaj do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 45-letni obywatel Gruzji. Kierowca osobówki do odprawy przedstawił m.in. prawo jazdy wydane rzekomo w jego ojczyźnie. Funkcjonariusze Straży Granicznej nabrali podejrzeń co do autentyczności dokumentu, a weryfikacja na specjalistycznych urządzeniach do badania dokumentów potwierdziła fałszerstwo. Dokument był m.in. wypełniony niewłaściwą techniką druku. Cudzoziemiec usłyszał zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego się przyznał i dobrowolnie poddał karze grzywny w wysokości 1500 zł. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Dalszą podróż mężczyzna kontynuował w fotelu pasażera.
1: Od początku 2026 roku podkarpaccy strażnicy graniczni wykryli podczas kontroli granicznej i działań wewnątrz kraju już ponad 250 fałszywych praw jazdy wydanych rzekomo przez władze 11 państw, m.in. Polskę, Chorwację i Czechy. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowy dotyczące udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu. Umowy podpisali przedstawiciele trzech parafii. Parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Sękowej, parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Bieczu, parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej w Wysowej Zdroju. Łączna wartość dotacji przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego w 2026 roku wynosi blisko 80 tysięcy złotych. 27 czerwca o godzinie 17 w Ogrodzie Szkoły Ludowej w Żarnowcu rozpoczną się tegoroczne Święto Janki. W programie występy artystyczne, występ grupy tanecznej Chassé, pokaz ognia w wykonaniu teatru Scena Kalejdoskop. Na miejscu dostępne będą również stoiska z regionalnym rękodziełem i swojskim jadłem, oferujące lokalne przysmaki oraz unikalne wyroby rzemieślnicze. W dniach 3 do 5 lipca odbędzie się wyjątkowe wydarzenie edukacyjno-kulturalne Święto Dymu. Impreza zorganizowana zostanie na terenie Ekomuzeum Węgla Drzewnego na Wypale w Radoszycach. W programie wypalanie mielerza, pokaz hutnictwa, żelaza i szkła, kowalstwa, dziekciarstwa oraz potażnictwa, strefa gier drewnianych, prelekcje, spotkania i wystawy. Wstęp jest wolny, a start o godzinie 10. 11 lipca na Stadionie Sportowym w Skołyszynie odbędą się Prowzioki 2026. Na scenie wystąpią lisowianki oraz młodzi zdolni z gminy Skołyszyn. O godzinie 17.15 zaplanowano koncert zespołu Chaosfera. Następnie zaprezentuje się folk-rockowa formacja Potok. O godzinie 20.30 wystąpi Gwiazda Wieczoru zespół Phil. Natomiast w godzinach od 22 do 1 tanecznym finałem imprezy będzie dyskoteka z Trendy Radiem.
0: Reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marek, Szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.
10: Trendy Radio.
11: To trendy hity.
10: Wszechczasu.

Do 21 czerwca potrwa Święto Miasta w Krośnie. To zaproszenie do spotkania z tymi, którzy tworzą Krosno na co dzień, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, bibliotekami, placówkami edukacyjnymi, grupami nieformalnymi. W programie znalazły się spektakle, wystawy, spacery, warsztaty, koncerty, spotkania i działania plenerowe przygotowane przez dzieci, młodzież i dorosłych. To właśnie ta różnorodność pokazuje Krosno jako miasto kultury, sportu, rekreacji i społecznej aktywności. W sobotę przy Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie odbędzie się 11. wakacyjna akcja poboru krwi. Akcja będzie trwała od 19 do 13. Jako atrakcje towarzyszące przewidziano pokazy służb mundurowych, gry i zabawy dla najmłodszych oraz strzelnicę sportową.

0: Reklama. Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii, płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPN za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPN, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPN. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem

0: Mackenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
3: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio i przenosimy się 9 lat wstecz. 9 lat temu nie tylko na UK Charts, ale dosłownie w każdym zakątku kuli ziemskiej wszyscy słuchali Despacito. Luis Fonsi, Despacito. No cóż to był za przeogromny hicior.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strajk w ZUS-ie. Powiemy, czego domagają się pracownicy. Droższe małpki, za chwilę o rządowych planach. Sprawdzimy też, co dziś na Mundialu. Marcin Krzemiński. Sparaliżowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce podczas strajku ostrzegawczego. Protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, no ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
2: To jest nasze błąd. Do rządu, do pracodawcy o godne warunki pracy.
1: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, podają stołeczne media. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. 2 skorodowane niewybuchy znalazł spacerowicz w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim w Małopolsce. Zneutralizowali je saperzy z Krakowa. Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to się przełożyć na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
3: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też tak korzyści zdrowotne, ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
1: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia. Na Mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne Mistrzostwo Świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją. Zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z 3. drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
4: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale. W finale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich 2 mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia Mundialu o 22:00.
1: W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1:00 w nocy z Panamą.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy ze środy na czwartek dość chłodno. Na Podkarpacie w Małopolsce termometry pokażą średnio 9 stopni. Jutro w trakcie dnia od 25 w Sanoku i Krośnie do 26 w Tarnowie. Natomiast piątek, sobota powyżej 30 w cieniu. A o cień wcale nie będzie łatwo.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
3: Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
4: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
3: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczeni instruktorzy?
4: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MPM tylko do środy w świetnej cenie. 3,50 zł za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MPM teraz 3,50 za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama.

W Trendy Radio. Jesteśmy po 16:00, za moment zajrzymy do płyty tygodnia, ale trendy brzmienie gramy cały czas i już teraz Solid Bass i All My Life.

0: Reklama.
1: Mechanik poszukiwany. Euroserwis w Jaśle powiększa zespół. Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem. Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jake'u w Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość Boba Sinclaira, francuskiego DJ-a, producenta mocno kojarzonego z pierwszą dekadą XXI wieku, ale w tej trzeciej też radzi sobie doskonale. Dowód już teraz, utwór z ostatnich lat, We Can't Be Dancing.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Gorlicach zakończyły się prace modernizacyjne prowadzone na kładce pieszo-rowerowej łączącej ulicę Nadbrzeżną Blich z Zawodziem. Obiekt jest już oficjalnie udostępniony dla ruchu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji wykonano czyszczenie i malowanie konstrukcji, wymieniono siatki ochronne, położono nową nawierzchnię pomostu wraz z warstwą antypoślizgową, odnowiono podpory kładki oraz odsłonięto urządzenia odwadniające i uporządkowano przyczółki, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo, trwałość i komfort korzystania z przeprawy. Początek sezonu letniego nad wodą to czas największego ryzyka. Służby ratunkowe apelują o zachowanie ostrożności. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą przeżywa potężny wstrząs. Gwałtowny skurcz naczyń krwionośnych może doprowadzić do hiperwentylacji, skurczu mięśni, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania akcji serca. O szczegółach mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie.
3: Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników i stosujmy się do ich poleceń. Przed wejściem do wody warto sprawdzić warunki pogodowe oraz oznaczenia obowiązujące na kąpielisku. Nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu ani po intensywnym wysiłku fizycznym. Organizm powinien stopniowo przyzwyczaić się do niższej temperatury wody. Bardzo ważne jest także unikanie brawury, skoków do nieznanej wody oraz przeceniania własnych umiejętności pływackich. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu, ochronie przed słońcem i zachowaniu zdrowego rozsądku. Woda daje wiele radości, ale wymaga szacunku i ostrożności.
2: Z danych publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że główną grupą ofiar są mężczyźni. Najczęstszą przyczyną tragedii pozostaje przecenianie własnych umiejętności pływackich oraz alkohol. Miasto Gorlice rozpoczyna realizację projektu we współpracy z 5 gorlickimi miejskimi przedszkolami. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w 5 miejskich przedszkolach na terenie miasta Gorlice. Miejskie przedszkole numer 1, 2, 4, 5 i 8. W ramach projektu planuje się prowadzenie różnorodnych zajęć rozwijających i wspierających rozwój dziecka, takich jak zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, terapia ręki, zajęcia emocjonalno-społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, rytmika, yoga, edukacja artystyczna, kulturalna, zdrowotna oraz zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej. Działania będą dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci, a także do specyfiki każdej placówki. Wartość projektu opiewa na ponad 1 000 000 zł.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Przed nami dni jasła. W weekend 20 i 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się największa plenerowa impreza w Jaśle. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Będzie m.in. Wesołe Miasteczko, strefa gastronomiczna, jasielska scena młodych oraz występy muzyczne. Najważniejszym punktem będą wieczorne koncerty zaproszonych gwiazd, w tym legendarnego zespołu Dżem. Mówi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
4: Taki główny gwóźdź programu to oczywiście koncerty. W sobotę co do zasady to będzie taki dzień muzyczny na zwieńczenie wieczoru. Jego gwiazda, zespół Dżem. Tutaj chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Legenda polskiej sceny bluesowej, rockowej. A dzień później już trochę bardziej młodzieżowo. Alien i Mighty znany m.in. z programu Must Be The Music. Także serdecznie wszystkich zapraszam do Jasła w przyszły weekend.
2: Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na plakatach.
5: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
8: Sąsiedzie, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Płaskie brzoskwinie UFO są teraz w MPM za pół ceny. Tylko do środy kupisz je w promocji po 9,50 zł za kilogram. Tak, brzoskwinie UFO w MPM, teraz 9,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 19 zł.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Popołudnie w Trendy Radio, w najbliższy weekend w Gorlicach bardzo ciekawe i bardzo ważne wydarzenie. Konkretnie to 20 w sobotę na Gorlickim Rynku od 10 do 14 Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna będzie uczyć udzielania pierwszej pomocy. Rzeczy, która może uratować komuś życie i po prostu warto wiedzieć, jak skutecznie i bezpiecznie pomagać. Te szkolenia prowadzone przez strażaków przypadają w Pawilonie Historii Miasta w najbliższą sobotę od 10 do 14.

0: Największa plenerowa jasielska impreza 20 i 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się Dni Jasła. W programie koncerty zespołów Syndrom, Wojtuś Pan, Yellow Horse i Fabryka, występy solistów JBK, występ Miejskiej Orkiestry Dętej, pojawi się też jasielska scena młodych, a jako gwiazdy wieczoru zagrają Alien i Mighties, charyzmatyczni reprezentanci młodego pokolenia, pojawi się też legendarny zespół Jam. Wójt gminy Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji zapraszają 20 czerwca na festyn promocyjny gminy Żyraków. Odbędą się zawody sportowe, wrak race, jedziemy dla Tymka oraz występy muzyczne. Jako gwiazda wieczoru wystąpi Zenek Martyniuk. Festyn odbędzie się na stadionie sportowym.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
5: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom, Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dętą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Reklama.

Za moment 17:00 ekspres informacyjny w Trendy Radio. Świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Następnie to wy przejmujecie antenę. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Potem kolejne kroki po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
2: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
1: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, by uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 zł, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Rady Nadzorczej Szpitala, by odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, mówi premier.
3: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
1: Tymczasem od 1 lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, no ale w krótkiej perspektywie także ci pracujący na kontraktach. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kacprzyka. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, a za olej napędowy 6 zł 36 groszy. Sport. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC, z kolei GKS Katowice z przegranym meczu kwalifikacji do Ligi Europy Hajduk Split MSK Żylina. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, katowiczanie na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Dodam, że losowanie par rozgrywek odbyło się dziś w Szwajcarii.
4: Zapraszamy standardowo na info pogodowe. No halo, halo Marcin, 10 stopni w nocy.
5: 10, ale będzie więcej, coraz to więcej.
4: Będzie, 24 już jutro odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek, no miał być mega, mega ciepły, no bo będzie.
5: Będzie,
4: w zasadzie 27
5: oczywiście.
4: Stopni, ale możliwe opady deszczu, również burze. Także śledźmy alerty pogodowe. No nie ma żartów, jeżeli chodzi o te zjawiska pogodowe.
5: W sobotę 29 kresek i piękne, pełne słońce.
4: 29 stopni, w nocy też ciepło, bo
5: 16. No to się opalisz i ubierzesz okulary przeciemniane.
4: Marcin, mam nadzieję, że się opalę.
5: Tak, jak się mówi na okulary. Przeciwsłoneczne, tak?
4: Ja mówię UV-ki.
0: Reklama. Sąsiedzie, por wiosną smakuje inaczej. Młode pory z polskich upraw kupisz w MFM tylko do środy w świetnej cenie. 3 zł 50 za sztukę. Tak, por do zupy, na patelnię i do sałatki. W MFM teraz 3,50 za sztukę do środy. MFM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
3: Po 17. Po 17.
5: Różne opowieści pojawiają się tak między nami, nie?
6: Różne opowieści.
5: No i co by zrobiła, gdyby taka
6: treści.
5: Sytuacja miała miejsce, no?
6: Marcin, no wydaje mi się, że szłabyś
5: w to dalej. No, mi się też tak wydaje.
6: Co jeszcze mam powiedzieć?
5: No, że szłabyś to w to dalej, bo bardzo by się tobie
6: szłabym
5: podobało. Chciałabyś więcej i więcej.
6: No tak, bo tak jest, wiesz.
5: O, właśnie,
6: dostaniesz raz, to chcesz kolejny.
5: To bardzo dobrze. Mówimy, słuchajcie, o przysmakach, tak? Ale takich morskich, z dna mórz.
6: No właśnie, także jeżeli mamy tu panów owoców morza, no to serdecznie pozdrawiamy. No Marcin, wiesz, ryby i ogólnie owoce morza mają bardzo dużo witamin.
5: Bardzo dużo.
6: Omega-3.
5: No właśnie.
6: No i dziubasy, no dbamy o siebie w tym czasie.
5: W tym czasie?
6: Trzeba się też nawadniać w tym ciepłym
5: też, prawda?
6: No tak, ale jednak latem musimy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.
5: Słuchajcie, lato nadchodzi bardzo szybkim krokiem.
6: No
5: bardzo
6: już jutro to odczujemy,
5: krokiem.
6: Będzie cieplej.
5: No właśnie, 30 stopni
6: ale
5: na weekendzie.
6: Ale w przyszłym tygodniu, Marcin, widzę, że 20 ma być. Tak? Także no ten czerwiec kapryśny.
5: Ania obiecała, że wróci jak czekolada.
6: No mam nadzieję. Oby tak było, ja już kupiłam balsamy, kremy opalizujące.
5: Tak, i co jeszcze?
6: No i tyle.
5: Tyle, no to mało.
6: Mało?
5: Ciebie łapię zaraz.
6: No, zobacz, no właśnie, nie.
5: Na razie wyglądasz jak moja koszula, zobaczymy jak będziesz wyglądała po weekendzie.
6: Mąka setka, nawet.
5: No, tak.
6: I to nie krupczatka.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Reklama. Lubię lotnictwo i czuję, że czas wejść na wyższy poziom.
2: To koniecznie zajrzyj do Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Mają tam nowoczesne kursy lotnicze i najnowocześniejsze wyposażenie w Polsce.
1: Czyli więcej praktyki, konkretna wiedza i doświadczenie instruktorzy?
2: Dokładnie. To miejsce dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w branży lotniczej. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. www.bcu.krosno.pl. Twój start do kariery w przestworzach.
1: Reklama.
0: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

przed chwilą na antenie Trend Radia ekipa. O jak miło się zrobiło, biło. Tak chyba to nawet brzmiało. Gorąca i serdeczna dedykacja, Irena, dla ciebie. Pozdrowienia i wspomnienia takie wyjątkowe sprzed 2 tygodni. Ty wiesz, o co dokładnie chodzi. A teraz serdeczna dedykacja dla Urszuli. Pozdrowienia przesyła Radek. No i oczywiście Radek wybrał twoją ulubioną piosenkę. Podobno wracają wspomnienia, te takie z 90. No tutaj mocno 9 roku.

To sobie przypomina ten kawałek, który teraz zagra. Rok temu, w 2025 roku, oj, absolutny hit, który zaproponowaliście w zasadzie na wakacje i faktycznie chwyciło. Dzisiaj powtarzamy ten przebój specjalnie dla, no właśnie, Sandra, dla ciebie. A gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Pawencjo, no i prosi o Jumbo. Znowu czuję lato, ale w zasadzie poczujemy już na weekendzie, bo będzie upalnie, nawet do 32 stopni. Uwaga, ciepło

perły, tak. W perły zmienić deszcz, tak. To jest wyjątkowy przebój należący do grupy Univers. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną Izę. Życzę jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrowienia przysyła Tomek. No i oczywiście chciał zadedykować ten wyjątkowy przebój. Za chwilę informacje regionalne. Zapraszam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Domaradz otrzymała środki w wysokości blisko 450 tysięcy złotych na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki rekreacyjno-przyrodniczo-krajobrazowej. W ramach inwestycji powstaną siłownia zewnętrzna w Baryczy, wyposażona w nowoczesne urządzenia do ćwiczeń, plac zabaw w Golcowej, przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców, ścieżka rekreacyjno-przyrodniczo-krajobrazowa w Domaradzu o długości około 623 metrów wraz z oświetleniem, ławkami, koszami na odpady, tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi oraz grami plenerowymi. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Scalanie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Zgodnie z zawartą umową, wykonanie założeń do projektu scalanie gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada. Jeden z najcenniejszych zabytków Małopolski zostanie odnowiony, zachowując swój historyczny charakter, a jednocześnie zyska udogodnienia dla współczesnych zwiedzających. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano umowę z generalnym wykonawcą robót budowlanych i konserwatorskich inwestycji na realizację projektu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie, mówi Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: Zamek w Dębnie jest wyjątkowym obiektem, bo jest to obiekt pochodzący ze średniowiecza i zachowany, można powiedzieć, w takim pierwotnym stanie, jako jedyny w Małopolsce. W związku z tym jego ochrona i dbanie o ten obiekt jest naszym obowiązkiem i to też czynimy. Remont przyczyni się do tego, że zamek zyska nowy blask, będzie wykonany mnóstwo takich praktycznych inwestycji, takie jak na przykład przebudowa, czy wybudowanie w ogóle nowego mostu, przez który przechodzi się do zamku, po to, żeby spełniał wszystkie funkcje bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Wybudowana kordegarda, gdzie będą znajdować się już eleganckie toalety dla turystów, również recepcje, gdzie będą przyjmowani turyści, będzie ona odnowiona i odpowiednio urządzona.
1: W ramach inwestycji zaplanowano m.in. odbudowę kordegardy, remont i konserwację zamku, rewitalizację zabytkowego parku, budowę nowego mostu, konserwację zabytków ruchomych oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, mówi Anna Grzegorzek, wiceprezes zarządu firmy odpowiedzialnej za inwestycje.
3: Wydaje nam się, że ponad 2 lata to jest spory okres czasu, jednak mamy do czynienia tutaj z zabytkiem wpisanym do rejestru, który może jakby przed nami swoje tajemnice odkryć w takich najmniej spodziewanych momentach. Ale mam nadzieję, że tutaj nasze doświadczenie pomoże i wszystko zakończy się dobrze. Obiekt jest z XV wieku, prowadzi do niego również most, który na pierwszym froncie musimy wyremontować i wybudować na nowo, żebyśmy mogli dojeżdżać, więc przed nami spore wyzwania. Ale ich się nie boimy, liczymy na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
1: Koszt robót budowlanych objętych podpisaną umową wynosi ponad 21 milionów złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia przekracza 35 milionów. Wysokość wkładu z funduszy europejskich wynosi ponad 25 milionów złotych. Już 26 i 27 czerwca miłośnicy muzyki klasycznej i salonowej będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu artystycznym. Na scenie zaprezentuje się Iwonicka Orkiestra Salonowa, która przygotowała dla publiczności aż 2 koncerty. W składzie orkiestry znajdą się artyści grający m.in. w Operze Krakowskiej, Kapeli Krakowensis, Filharmonii Krakowskiej oraz Krakowskiej Orkiestrze Salonowej. Zespół zasilają również cenieni pedagodzy szkół muzycznych oraz wykładowcy akademiccy, co gwarantuje najwyższy poziom wykonawczy. Główną areną muzycznych spotkań będzie plac Dietla w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej trendyradio.pl.
0: Reklama.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem

0: Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
1: Granie na żądanie.
2: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
2: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17. Po 17.
3: Wracamy do pozdrowień i dedykacji. A u nas na antenie Trend Radia dr Szłek. Gorąca i serdeczna dedykacja dla mojej kochanej Izy. Pozdrowienia przesyła Robert. No i oczywiście zaprasza do porwania mnie. Tak napisał. No tak, do tańca oczywiście. Gramy.

Bardzo proszę o zagranie Ich Troje. Tak, zacznijmy od nowa. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia Piotrek przesyła dla Marcelinki. Piękne imię. No i oczywiście dedykacja muzyczna. Bardzo proszę przed 18 jeszcze. Okej, na pewno zdążymy, bo w zasadzie już teraz przygotowaliśmy ten przebój, to nagranie. Gorąca dedykacja dla Izy, pozdrowienia przesyła Radziu z Chorkówki i jeszcze dla Ewy z Rzeszowa. Gorące i serdeczne pozdrowienia, a prosto Marcin z Sanoka przesyła miłe, gorące i serdeczne słowa. A to już Ich Troje.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Daje radę ten kawałek, prawda?
2: No, daje.
1: Potańczyłoby przy nim?
2: No, wydaje mi się,
1: do
2: że...
1: Do niego.
2: Bardzo.
1: Tak, tak.
2: Digi,
1: na okoliczność
2: digi, digi, tak
1: ciupce. No jak to się obracać, widzisz? Ja to ci
2: no,
1: pokazałem
2: tutaj, w tej.
1: Ale zobacz, tutaj ta para naprawdę potrafiła do pewnego momentu ładnie tańczyć.
2: Mój komentarz jest taki, który napisał tu wykonawca.
1: Tak?
2: Co tu się?
1: No, no właśnie,
2: ta-da-dam.
1: Stało. No tak, nie
2: no,
1: wiem, nie wiem. W każdym razie...
2: Ciekawie.
1: No,
2: to na pewno jest remiza.
1: Typowe imprezy lat 90.
2: No nie, w remizie.
1: Takie.
2: Dokładnie.
1: Słuchajcie, przechodzimy teraz do Trendlisty. Podsumowanie kolejnego wtorkowego wydania programu Trendlista 2718.
2: 18.
1: I na początek kawałek, który opuścił zestawienie.
2: Tak, in the morning i Moti. No, super imprezowy kawałek.
1: Imprezowy.
2: Dlatego trochę
1: ale
2: ubolewam.
1: Wprowadził też taką dużą świeżość na Trendlistę, prawda?
2: No tak, ale
1: szkoda,
2: no,
1: szkoda,
2: niestety,
1: ale, no niestety.
2: Często tak jest, że te hity, które mega lubicie, nagle wam się nie podobają i ja to rozumiem, bo przebrzmiewają tak jak Marcin to często powtarza.
1: Mieliśmy dwie propozycje, czyli jak zwykle Calvin Harris
2: i
1: pojawia się...
2: Satisfy.
1: Ale też
2: oj,
1: to jest nowa...
2: To jest bardzo, bardzo dobry kawałek.
1: Tu go słyszę, tam go słyszę, także być może,
2: no, wszędzie,
1: słuchajcie, w Trendliście go na stałe usłyszymy.
2: Chciałoby się. Natomiast kolejna propozycja, no trochę bardziej delikatna, Rehab More Than Enough.
1: No to jest też znana produkcja z najnowszych hitów, które
2: bardzo.
1: Oczywiście są dostępne już w propozycjach naszej listy. Która z nich, uwaga, dzisiaj wejdzie do zestawienia?
2: Ale która jeszcze oczywiście
1: loteria.
2: Nie mówimy. Natomiast pierwsza piątka, Madonna z utworem Bring Your Love.
1: Powróciła,
2: to też jest...
1: zawsze powraca.
2: Wyobrażasz sobie, że królowa popu powróci do trendy listy?
1: No oczywiście, że tak.
2: I to w 2026, no,
1: no taka jeszcze pewnie jednokrotnie możemy spodziewać
2: no, tak.
1: się takich wyjątkowych przebojów, choć jest to fajne nagranie. Jak słyszycie, dobrze się, może nie jest już jeszcze tak długo na top 20, ale sukcesywnie coraz to wyżej.
2: Becky Hill na czwartym i to w ładnym awansie, bo z siódemeczki Hands on Me, na trzecim Alexandra Stan i Fire, no niestety coraz niżej. Na drugim w awansie z piątego Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym, a na pierwszym nadal
1: no
2: męskie granie orkiestra. Nareszcie.
1: Znany hit, moi drodzy, pojawia się teraz na antenie Trend Radia i tak przedstawia się wtorkowe wydanie, czyli wczorajsze 2718, a dzisiaj po 19.20 oczywiście
2: kolejne
1: pojawi się...
2: notowanie. Mm-hmm. Nie może was zabraknąć, także bardzo gorąco zapraszam.
1: Na pewno nie zabraknie. A teraz przenosimy się do Londynu.
2: Londyn.
1: To co, chcesz zaśpiewać, czy jak?
2: Ja to lubię bardzo.
1: Ja wiem, to zaśpiewasz?
2: Nie, bo weekendowi lepiej pójdzie.

numer pojawił się na antenie Trend Radia. Gorąca i serdeczna dedykacja Ola dla ciebie. Miłe słowa przekazuje Kacper. Napisał tego SMS-a z Gamratu. Oczywiście pozdrowił bardzo serdecznie i gorąco ciebie, ale też i no właśnie Natalkę, którą mocno, ale to mocno ściskają również koleżanki z pracy. Pozdrawiamy gorąco. Za chwilę informacje, kraj, świat. Też zapraszam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zabójstwo Rosjanina w Polsce zleciły obce służby, mówi minister sprawiedliwości. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być obsługiwani poza kolejnością. Europejscy członkowie NATO zadeklarowali więcej wojsk szybkiego reagowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali zwolnieni. Policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
1: Policja ma już rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
3: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
4: Wiemy, że w Radach Nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
3: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
5: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
3: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
1: Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, główna postać afery w szpitalu, został zwolniony. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej szpitala, by odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej kurtkę, planują jeszcze zrobić namioty, plecaki i inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań. W ciągu doby taka kurtka może zgromadzić od 400 do 900 ml pitnej wody.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją. Potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z debiutującym na tym poziomie Uzbekistanem. Trener Kolumbijczyków Nestor Gabriel Renzo chce widzieć u swoich piłkarzy pełne zaangażowanie.
7: Chcemy cieszyć się tą chwilą. Jesteśmy wdzięczni, ale też chciałbym, żeby moi piłkarze gryźli trawę, wręcz umierali za koszulkę Kolumbii na boisku. Tak powtarzam im od samego początku. Dzięki Bogu po 8 latach wracamy na Mistrzostwa Świata. Mamy sobie wielką nadzieję, ogromną chęć, by pokazać się z jak najlepszej strony i to jest przesłanie, które towarzyszy nam każdego dnia.
8: I jest to mensaje continuo de todos los días.
6: Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 4, a pierwszy Portugalia Demokratyczna Republika Konga już o 19. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To 4. zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Holandią i z Kanadą. Belgijski kolarz Wout van Aert nie wystartuje w nadchodzącym Tour de France z powodu przedłużającej się kontuzji łokcia, ogłosił jego zespół Wisma Liza Bike. 31-letni zwycięzca 10 etapów Tour de France w piątek wycofał się z wyścigu w Alpach, będącego ostatnim testem przed Wielką Pętlą, z tego samego powodu, a wycofanie poprzedził upadek podczas treningu. Van Aert to także zwycięzca wiosennego wyścigu Paryż-Roubaix, a w swoim bogatym dorobku ma łącznie 53 zwycięstwa, w tym tak prestiżowe jak w Stradę Bianche, Mediolan Sanremo czy Amstel Gold Race. Tour de France zacznie się 4 lipca i potrwa 3 tygodnie.
9: Czas na informacje pogodowe na antenie Trendy. Dzisiaj w regionie, cóż, zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach zobaczymy w granicach 10 stopnia Celsjusza, wiatr zachodni, 5 w porywach do 10, a sytuacja biometeorologiczna korzystna, ciśnienie 1020 hektopaskali, jutro 24 kreski, zachmurzenie umiarkowane, wiatr północno-zachodni 14 w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali, biometeo neutralne, jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej i jeszcze więcej słońca, ale w piątek możliwe też przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w drugiej połowie dnia. W sobotę piękny dzień, a temperatury, uwaga, 30 stopni.
0: Reklama.

0: Twój salon Omoda Jayku w Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
1: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.

no to takiego Zeusa na końcu przesłała dużego. To musiałem podkreślić. Dedykacja dla Justyny, tak, Ścieklina, która dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z Osobnicy i bardzo prosimy o fajny przebój kapeli Ogórki. Może być zmiana wiatru. Dla Natalki gorące i serdeczne pozdrowienia od Ewy z Koblanki i jeszcze pozdrowienia dla Wioli z Jabłonicy Polskiej, a serdeczne i gorące pozdrowienia prosto z Sanoka przesyła, no właśnie, Iwona. A już teraz na antenie Trendy, chyba znacie ten numer, prawda? Bo już jakiś czas się pojawia na naszej antenie. To granie na żądanie, to Trend Radio, to prywatka z Trendy. 14 po 18, wysyłajcie SMS-y, pozdrawiajcie i dedykujcie.

Skytech i oczywiście pan jest pasterzem moim. To nagranie pojawiło się na naszej antenie 20 minut po godzinie 18, a teraz, oj, znacie na pewno ten przebój od grupy Universe. Ale w wykonaniu Baciar, proszę bardzo, z krążka Nic do stracenia teraz zagramy przebój specjalnie dla Sabiny. Pozdrowienia serdeczne i ciepło od Szymka. No i oczywiście dedykacja też się pojawia. Prosto z Krosna te gorące i serdeczne pozdrowienia. Plus oczywiście kawałek, który został dopisany do tego SMS-a.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kierowca Audi uciekał ulicami Jasła, a w tym czasie jego pasażer wyrzucał z auta narkotyki. Dodatkowo w trakcie przeszukania mieszkania pasażera przy innym mężczyźnie obecnym podczas tych czynności funkcjonariusze znaleźli marihuanę i amfetaminę. 27-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowiedzialności nie unikną także 35- i 29-latek. Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Starszy odpowie m.in. za ucieczkę oraz za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień do kierowania, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Po kilku minutach kierowca wjechał za Rośla i zaczął uciekać pieszo. Podczas wysiadania z samochodu uciekinier nie zabezpieczył go przed stoczeniem. Dlatego jeden z policjantów musiał użyć siły mięśni, żeby wyhamować Audi, które uderzyłoby w radiowóz. Kiedy to zrobił, natychmiast pobiegł za kierowcą i po przebiegnięciu kilkuset metrów zatrzymał mężczyznę. W tym czasie drugi z funkcjonariuszy wraz z policjantami z referatu patrolowo-interwencyjnego zatrzymał pasażera, który również próbował uciekać pieszo. Kiedy obaj mężczyźni zostali zatrzymani, okazało się, że kierowca Audi ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało w organizmie 35-latka obecność amfetaminy i marihuany. Następnie wspólnie z pasażerem funkcjonariusze pojechali w miejsca, gdzie wyrzucał zawiniątka podczas pościgu. Tam ujawnili woreczki z amfetaminą oraz marihuaną.
1: 35-latek odpowie przed sądem za ucieczkę, prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc pod wpływem środka odurzającego oraz za prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania. Ponadto nie uniknie konsekwencji za szereg popełnionych wykroczeń podczas ucieczki. Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w miejscowości Stara Wieś Mała Strona. Zrealizowana inwestycja stwarza możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej 22 nieruchomości, zwiększając dostępność usług kanalizacyjnych dla mieszkańców. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 687 tysięcy złotych. 25 czerwca w Pracowni Edukacji Twórczej Jasielskiego Domu Kultury przeprowadzone zostaną warsztaty pod hasłem Biżuteria na lato, podczas których z modeliny powstaną autorskie kolczyki, bransoletki i naszyjniki inspirowane wakacyjną paletą barw i niekończącą się wyobraźnią. Zajęcia poprowadzi Iwona Brudka, która krok po kroku pokaże techniki formowania, łączenia i wykończenia. Na koniec każdy uczestnik zabierze do domu własnoręcznie wykonaną biżuterię. Zapisy obowiązują do 23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Przed nami dni Jasła. W weekend 20 i 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się największa plenerowa impreza w Jaśle. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Będzie m.in. Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Jasielska Scena Młodych oraz występy muzyczne. Najważniejszym punktem będą wieczorne koncerty zaproszonych gwiazd, w tym legendarnego zespołu Dżem, mówi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
4: Taki główny gwóźdź programu to oczywiście koncerty. W sobotę co do zasady to będzie taki dzień muzyczny na zwieńczenie wieczoru, jego gwiazda, zespół Dżem. Tutaj chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, legenda polskiej sceny bluesowej, rockowej. A dzień później już trochę bardziej młodzieżowo, Alien i Mighty, znany m.in. z programu Must Be The Music. Także serdecznie wszystkich zapraszam do Jasła w przyszły weekend.
1: Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na plakatach.
3: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

Teraz, moi drodzy, od naszego Exclusive Residenta pojawi się też nagranie wyjątkowe, bo To Unlimited, dawno tego numeru nie było, a w 90 na godzinę pewnie niedługo będzie. Here I Go to jest grupa, którą oczywiście znacie z programu 90 na godzinę, ale też z disco hitów w wersjach nieco mocniejszych z Trendy Party, ale przede wszystkim z grania na żądanie. I teraz Marcin Rogala gorąco pozdrawia, oczywiście prosto, jak się okazuje, z Chrubieszowa. No i oczywiście pozdrawiając gorąco, dla was coś wyjątkowego też w tym momencie prezentuję. Gramy największe hity tylko dla was. 101.995 i 2 FM.

Erika na antenie Trend Radia, kawałek słynny I Don't Know. I tak gramy właśnie teraz w ten środkowo-tygodniowy czas, bo mamy środę. Mamy też SMS-y, które do nas docierają w ramach oczywiście waszych gorących i serdecznych. Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego od Rafała z Ludczy. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Prośba tutaj o Halo, Halo tu Londyn. Ale to nagranie już pojawiło się dzisiaj. Na pewno zabierzemy was w wyjątkową podróż w takich rytmach właśnie bardzo podobnych. Za chwilę. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Marzeny z Rzepedzi. Miłe słowa, serdeczne i pozdrowienia ciepłe z Sanoczka od Pusi. No i oczywiście dedykacja też dla Litki, która mieszka w Nowotańcu. Ciepła dedykacja dla Eryka Starnowa. Gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Pilzna od Basi. I jeszcze trafiają pozdrowienia do Żyrakowa z prośbą o Dana Balana. I oczywiście Dagostea Dintei. W tej wyjątkowej wersji

successful. Jesse.

Gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich spragnionych wakacji, ale spragnionych też takich przebojów od Herbest House Band. No tak, oni grali w stylu country w zasadzie. I teraz pojawia się Country Roads. Specjalnie Sylwia dla ciebie, pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Aliny. Proszę bardzo, prosto z Brzysk. Gorące i serdeczne pozdrowienia oraz wyjątkowa piosenka. Do usłyszenia, do odsłuchania w Trendy Radio. Gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma skoku cen paliw. Po podniesieniu akcyzy ceny stabilne. Miasta przygotowują się na weekendowe upały, chcą schłodzić mieszkańców. Trójmiejskie plaże będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Wzrosną czy spadną? Pyta o to Bartosz Kądziołka.
2: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
2: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
3: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
1: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Oświadczył tak dzisiaj prezydent Francji. Emmanuel Macron przekonuje, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta przygotowują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą pokazać nawet ponad 30 stopni. W Katowicach władze miasta pamiętają też o zwierzętach. Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
4: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Upalny będzie cały weekend. Gorąco będzie też na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe będą także burze. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 terenowych wózków. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po piasku bez większych trudności. To rewolucja w dostępności dla wszystkich bez wyjątku, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
5: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
1: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła, dodaje Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
6: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
1: Wszystkie wózki będzie można wypożyczyć bezpłatnie. Na razie od początku wakacji na plażach Gdańsk, Stogi i Brzeźno oraz w Gdyni, Śródmieściu. Zostajemy jeszcze w Gdyni, bo ponad 3000 propozycji wpłynęło w konkursie na nazwę następcy Daru Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Nazwa ma nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski i wartości edukacyjnych. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona po wyborze stoczni, która zbuduje żaglowiec. Przetarg na budowę jednostki powinien się skończyć za 2 tygodnie.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22:00. W drugim meczu w tej grupie Ghana zagra o 1:00 z Panamą.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mistrz Polski. Lech Poznań zagra z duńskim Orchus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w Szwajcarii. Orchus to aktualny mistrz Danii, natomiast Fenerbahce wicemistrz Turcji. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. To pierwszy raz w historii, gdy dwa polskie zespoły mogą uczestniczyć w kwalifikacjach do tych najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmaierem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed dwoma laty w Madrycie. Hurkacz spadł ostatnio na 103 miejsce w światowym rankingu, ale na trawie, a zwłaszcza w Halle, dotychczas czuł się świetnie. W tym roku w pierwszej rundzie wygrał z rozstawionym z numerem 8 Andrzejem Rubliowym, a 4 lata temu triumfował w tej imprezie.
9: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Mimo że piątek znacznie cieplejszy, bo 27 stopni, to synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze.
10: Sobota, aj, upalna, 29 stopni, pełne słońce, w nocy też cieplusio, bo 16.
0: Reklama.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zaprasza Twój salon Omoda JQ w Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
17: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów.
17: Dla Ciebie.
0: A teraz kolejna godzina hitów.
18: Wracamy do hitów, drodzy Państwo. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonkę Urszulkę. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Patryk. No i prosi o zagranie, no właśnie, jakiegoś fajnego kawałka. I ja się teraz posiłkuję fajnym kawałkiem od Marcina Rogali. No właśnie. Anybody, Message of Love. An Extension. Dawno tego nie było, to typowy eurodance'owy vibe.

podążamy, moi drodzy, cały czas do weekendu, a o weekendzie często myśli na przykład Tadeusz, który, no właśnie, bierze urlop. Ale kiedy? No już od poniedziałku w zasadzie, więc wakacje będą mile widziane, panie Marcinie. No jasne, że tak, okres wakacyjny faktycznie się rozpoczyna. No i teraz chciałbym zadedykować dla swoich kumpli, z którymi teraz jest na zmianie, proszę bardzo, Warius Max, Wolne Ptaki.

Marzeny, Justyny, Violi i Kacperka. Topki, miły pan, Defis za wszystko i za nic. Zagracie? No pewnie, że tak. Pozdrawiam Trendy Radio. Dziękujemy serdecznie. Również odwzajemniamy te miłe słowa.

0: Ja dziękuję serdecznie i pozdrawiam gorąco. Słyszymy się jutro o stałej porze po godzinie 11 w graniu wyjątkowych, energetyzujących hitów 90 na godzinę, a tymczasem Trendlista.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: Cześć, co tam ciekawego porabiacie już? Tak naprawdę w środek tygodnia. No te plany przede wszystkim weekendowe na pewno są większe niż w poniedziałek, nie? No, czas był na namysły. Także dziubasy, zapraszam teraz do chillowania z najnowszym wydaniem programu Trendlista. No niestety wylot modelki Lubię Cię jak lato, no też jest mi przykro z tego powodu, bo uważam, że to jest naprawdę świetny letniaczek, ale tyle ten hit z nami był, że chyba wam się trochę przesłuchał. Ja czekam na nowości od dziewczyn. Dobra, lecimy.
1: Wyloty.
3: W dół.
4: A ja lubię cię jak lato.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Modelki, lubię cię jak lato przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza, Kungs, Boys Noise i Getaway. Oj, ten utwór kojarzy mi się naprawdę z wakacjami, z takim fajnym letnim czasem, z tym pierwszym podrygiem wiatru we włosach, no i plażą. Posłuchajcie sami, mam nadzieję, że ta nowość też trochę przypomni wam o zbliżających się wakacjach. Lecimy.
2: Propozycje.

0: się podobało. Czekam oczywiście na wiadomości, chociaż wasze głosowanie niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie to robić, powie to samo za siebie. Kungs, Boys Noize i Getaway, tak tylko przypomnę. I propozycja druga, tu już bardziej elektro brzmienia, D.O.D., Hailey May i Closure. Oj, to też jest świetny kawałek. No, ale zobaczymy, co wybierzecie. Dobra, startujemy.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Selfast Wilki Krosno przegrały na własnym torze z Abramczyk Polonią Bydgoszcz 37-53 w meczu 8 rundy Metaklasy drugiej Ekstraligi. Goście potwierdzili w Krośnie bardzo wysoką dyspozycję i pozostają niepokonaną drużyną tegorocznych rozgrywek, mówi Michał Finfa, menedżer Selfast Wilki Krosno.
2: Abramczyk Polonia wygrywa wszystko i wszędzie, i u siebie, i na wyjeździe. My tak nerwowo weszliśmy ten mecz. Dużo tych wykluczeń, sporo nerwowości i trochę ten wynik nam odjechał na początku. Szymek Woźniak i Max Pawełczek pokazali klasę, natomiast nasi zawodnicy na tle pozostałej reszty. Raz lepiej, raz gorzej, ale jakieś ja przynajmniej pozytywy widzę z tego wszystkiego, bo jazda była w mocnym kontakcie i nie odstawaliśmy tak na tle tego lidera. Pewne też zmiany, wydaje mi się, są nieuniknione i zawodnicy w końcu przekonali się, nawet w trakcie meczu, że musi dojść drastyczna zmiana w sprzęcie.
1: Mówi Jakub Wieszczak, zawodnik Selfast Wilki Krosno.
3: Znaleźliśmy ostatnio iskierkę w tunelu. Tego się trzymaliśmy i po prostu wiedziałem, że potrafię. Tak? Mieliśmy trening w piątek, zjeździliśmy dwa motory. Mieliśmy mieć w sobotę, ale niestety pogoda nie pozwoliła. No więc tak, zawody tak pół na pół, bo gdzieś te zera się pojawiły. Tak, na plus. Nie będę ukrywał, bo też rozmawiałem z jakimiś ludźmi różnymi o tych odczuciach moich, więc to też zaowocowało.
1: Abramczyk Polonia Bydgoszcz zwyciężyła przy Legionów 52-38 i dopisała do tabeli komplet punktów. Selfast Wilki Krosno mimo fragmentów lepszej jazdy nie były w stanie zatrzymać niepokonanego lidera Metaklas drugiej Ekstraligi. 24 czerwca w Iwoniczu Zdroju mieszkańcy oraz kuracjusze będą świętować Noc Kupały. Wydarzenie świętojański wianek wystartuje o godzinie 19.30 na placu Dietla. Impreza rozpocznie się od wspólnego wicia wianków. Organizatorzy zachęcają do stworzenia własnych kwiatów, aby stworzyć niepowtarzalne kompozycje. Tradycyjnie plecione wianki wezmą udział w specjalnym konkursie na świętojański wianek. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie dynamiczny pokaz Teatru Ognia.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Jeden z najcenniejszych zabytków Małopolski zostanie odnowiony, zachowując swój historyczny charakter, a jednocześnie zyska udogodnienia dla współczesnych zwiedzających. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano umowę z generalnym wykonawcą robót budowlanych i konserwatorskich inwestycji na realizację projektu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie, mówi Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: Zamek w Dębnie jest wyjątkowym obiektem, bo jest to obiekt pochodzący ze średniowiecza i zachowany, można powiedzieć, w takim pierwotnym stanie, jako jedyny w Małopolsce. W związku z tym jego ochrona i dbanie o ten obiekt jest naszym obowiązkiem i to też czynimy. Remont przyczyni się do tego, że zamek zyska nowy blask, będzie wykonany mnóstwo takich praktycznych inwestycji, takie jak na przykład przebudowa, czy wybudowanie w ogóle nowego mostu, przez który przechodzi się do zamku, po to, żeby spełnia wszystkie funkcje bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Wybudowana kordegarda, gdzie będą znajdować się już eleganckie toalety dla turystów, również recepcje, gdzie będą przyjmowani turyści, będzie ona odnowiona i odpowiednio urządzona.
1: W ramach inwestycji zaplanowano m.in. odbudowę kordegardy, remont i konserwację zamku, rewitalizację zabytkowego parku, budowę nowego mostu, konserwację zabytków ruchomych oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, mówi Anna Grzegorzek, wiceprezes zarządu firmy odpowiedzialnej za inwestycje.
6: Wydaje nam się, że ponad 2 lata to jest spory okres czasu, jednak no, mamy do czynienia tutaj z zabytkiem wpisanym do rejestru, który może jakby przed nami swoje tajemnice odkryć w takich najmniej spodziewanych momentach. Ale mam nadzieję, że tutaj nasze doświadczenie pomoże i wszystko zakończy się dobrze. Obiekt jest z XV wieku, prowadzi do niego również most, który na pierwszym froncie musimy wyremontować i wybudować na nowo, żebyśmy mogli dojeżdżać, więc no, przed nami spore wyzwania. Ale ich się nie boimy, liczymy na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
1: Koszt robót budowlanych objętych podpisaną umową wynosi ponad 21 milionów złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia przekracza 35 milionów. Wysokość wkładu z funduszy europejskich wynosi ponad 25 milionów złotych.
7: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
7: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
10: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Pamiętajcie, że możecie także klikać bezpłatnie za pomocą naszej strony internetowej trendradio.pl. Na 20 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy jako nowość. Na 19 Roxy White 2115 Chciałam Ciebie więcej z 20, a na 18 BTS i Swim dzisiaj, no niestety, w trzylokatowym spadku.
8: 20.

Coś dobrego na rozkręcenie tygodnia. No, wydaje mi się, że David Guetta byłby tu chyba najlepszy. To zagramy razem z Kid Kudim i Memories dla ciebie, Robercie. Następnie na lokacie 17 Rudimental Love You More, a no niestety tu w trzylokatowym spadku.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Marku, pewnie, że tak. Pozdrowię. Serdeczna dedykacja dla mojego misia Agniesi z okazji urodzin. Myszko, jesteś najlepsza. O, jak słodko. No, muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam czytać takie słodziaśne wiadomości od was. Agnieszko, dużo, dużo zdrowia dla ciebie od całej redakcji Trendy Radio. No, mam nadzieję, że ten wieczór będzie dla ciebie mega satysfakcjonujący. Ale z tego, co czytam, to plany są szeroko zakrojone, uwierz. 100 lat raz jeszcze. A na 16 Thomas Gray i Rumors. Dzisiaj, no niestety, w trzylokatowym spadku. Na 15 Mrozu nie ma miejsca jak dom. Dzisiaj w trzylokatowym awansie. A na 14 Inna Matoma Dream Out Loud z 19. Także tu już piękny, no właśnie, pięciolokatowy awans.
2: 16. W dół.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż obecnie. Pracownicy ZUS-u dziś strajkowali, domagają się podwyżek. Rząd krytykuje Roberta Bąkiewicza, którego zatrzymała wczoraj niemiecka policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. W oddziałach ZUS-u odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich biurek. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. ZUS proponuje 200 zł, mówi Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
2: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
1: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański o zatrzymaniu w Berlinie Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa aktywistów z Ruchu Obrony Granic chciała postawić w Berlinie krzyż koło głazu upamiętniającego polskie ofiary czasu II wojny światowej. Nie zgodziła się na to niemiecka policja. Krzyż nie jest przedmiotem, z którym ci ludzie powinni się utożsamiać, mówi dominikanin ojciec Paweł Burzyński.
3: Krzyż jako taki oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza. Jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii.
1: Założycielowi Ruchu Obrony Granic, Robertowi Bąkiewiczowi, kilkukrotnie stawiano zarzuty, między innymi znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym, zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, dziś okazało się, że działacze KO mieli mieć dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, to jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
1: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityków po zmianie władzy. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę 27 czerwca. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata, zaczynają mundial i na początek czeka ich trudne zadanie. Mecz z trzecią drużyną globu, Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mistrzostw o 22. W drugim meczu tej grupy Gana zagra z Panamą. Ten mecz o 1 w nocy.

0: Halo, halo, to czas na info pogodowe na naszej antenie. 10 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej, 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek przyjemny również, 27 stopni, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze, miejmy to na uwadze. Sobota upalna, 29 stopni, pełne słońce, w nocy też cieplusio, bo 16.
1: Reklama.

0: Omoda, Dżejków, Krośnie. Glob Cars, ulica Podkarpacka 32. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije, premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne, Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, strefa gastro i wesołe miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
0: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: A ja zachęcam oczywiście do zainstalowania naszej aplikacji na wasze telefony. To Trendy Radio. Jest to bardzo, bardzo proste, mega intuicyjne. Wystarczy też mieć włączony internet i voilà, gotowe jesteśmy z wami. O której godzinie tylko chcecie. Zapraszam także do zainstalowania aplikacji Janosik, ponieważ tam również jest dostępna nasza stacja radiowa. No i na pewno będzie wam milej podróżować, wiedząc, co dzieje się w regionie Podkarpacia i Małopolski. I nie tylko. My już powracamy na numerek 13. Tak, to Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dzisiaj ze 16 na 12 Kashmir Ultra Love z 11, a na 11, oj, uwielbiam, Somber i Potential. Dzisiaj z miejsca 10. Jak na tak młody wiek, to jest to bardzo utalentowany artysta. Play.
2: 13.
0: W górę.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Siódema, Dawid Podsiadło i Sezon bez zmian pozostaje na tej samej lokacie. Na szóstym Becky Hill Hands on Me z Usemy, a na piątym Aleksandra Stan i Fire z miejsca trzeciego. Zostańcie. 7.

0: O proszę, proszę, dedykacja mega, mega gorąca dla Sandry z okazji, uwaga, 25. urodzin. Sandra, mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa i tego ci życzymy, twoje besties. O, jak słodko. Dziewuchy, napiszcie jeszcze, od kogo to pozdro. Na pewno będzie Sandrze mega miło, ale jak słuchacie i jesteście razem, to na pewno będzie wiedziała szybciej. A my oczywiście całą redakcją Trendy Radia dorzucamy się do tych życzeń i no właśnie, żeby ta impreza urodzinowa była mega, mega udana i żeby były z niej jak najfajniejsze wspomnienia. My już na miejscu czwartym Norma Jean Martin and Quasi, szóstego, na trzecim Armin van Buuren Like a Child z piątego, a na drugim męskie granie orkiestra. Nareszcie, no niestety nie na miejscu pierwszym, ale wiecznie tak nie może być, nie? Pamiętajcie, że to wy o tym decydujecie. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i nasze zwycięskie hiciora.
1: Cztery.
2: W górę.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot modelki Lubię Cię jak lato, propozycje Kongs, Boys Noise, Getaway, D.O.D. i Closure. Na 20. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, 19. Roxy White, Chciałam Ciebie Więcej. 18. BTS, Swim, 17. Rudimental, Love You More, 16. Thomas Gray, Rumors, 15. Mrozu, Nie ma miejsca jak dom. 14. Inna Matoma, Dream Out Loud, 13. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 12. Kashmir, Ultra Love. 11. Somber Potential, 10. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. 9. Gromi, Say My Name. 8. Blair i Sorry. 7. Dawid Podsiadło, Sezon. 6. Becky Hill, Hands On Me. 5. Alexandra Stan Fire. Na 4. Norma Jean Martin and Qua. Na 3. Armin Van Buren, Like a Child. 2. Męskie granie orkiestra nareszcie. I zwycięża z miejsca 2. Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym. No to pięknie, zagramy pięknie. Zostańcie, trzymajcie się, hej.
2: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokurator wypuścił na wolność pirata drogowego z dożywotnim zakazem jazdy. Zamordowany rosyjski satyryk nie chciał ochrony, mówi premier. Lech i Górnik poznały rywali w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tak, tak, to nie pomyłka. O awans pierwszy raz walczą dwie nasze drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokurator wypuścił na wolność pijanego pirata drogowego recydywistę. 29-latek ma 5 sądowych zakazów jazdy, w tym 3 dożywotnie. Mimo tego wsiadł pijany za kierownicę i uciekał przed policją. Gdy mundurowi go złapali i postawili przed prokuratorem, ten uznał, że nie ma potrzeby, by go tymczasowo aresztować. Wystarczy, że wpłaci kaucję. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział interwencję w tej sprawie.
2: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy.
1: Mężczyźnie grozi więzienie, ale na proces będzie czekać na wolności. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że służby proponowały mu ochronę.
3: Z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Musimy czekać na dowody, czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedział o wymiarze międzynarodowym.
1: Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Najnowsza kinowa ekranizacja Lalki jest ukończona w ponad 80%. Teraz zostały ostatnie poprawki, dołożenie efektów specjalnych, muzyki pod niektóre sceny. Nasza dziennikarka jako jedna z nielicznych widziała dziś roboczą wersję filmu. A ten robi wrażenie, choćby dlatego, że biorą w nim udział wybitni aktorzy, mówi producent Lalki Radosław Drabik.
4: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugo- i trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń.
1: W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w Rzeckiego Marek Kondrat. Oprócz nich na ekranie pojawiają się jeszcze Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwaldowski czy Maria Dębska. Gratka dla miłośników amerykańskich samochodów. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach na lotnisku Muchowiec. Przyjadą skrzydlate klasyki z ery lotów na Księżyc. Będą też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol. A to wszystko od piątku do niedzieli. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. To druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dziś odbyło się losowanie. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. Po raz pierwszy w historii dwa polskie kluby grają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, jutro na szczęście cieplej. 24 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek jeszcze przyjemniejszy, bo 27, ale musimy przygotować się na opady deszczu, lokalnie burze. Natomiast sobota upalna, 29 stopni, pełne słońce, także korzystamy z superaury. W nocy też przyjemnie, bo 16. Trzymajcie się, milusio, cieplusio, chociaż w ten nadchodzący upał chyba powinnam życzyć lekko ochłody. Ale cóż, no lepiej w tę cieplejszą stronę chyba, co? Cześć!
1: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy!

0: Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zaprasza Twój salon Omoda JQ w Krośnie. Globe Cars, ulica Podkarpacka 32.
2: Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: Reklama.

Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije. Premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne. Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń. Oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarz Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala. To wokół niego wybuchła afera. Anarchistom, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania, grożą 3 lata więzienia. Do Polski wrócił z Niemiec zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Informację przekazał Urząd Miasta. Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Cezary Jaszczyk.
2: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
1: Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego usłyszały dwie osoby za rzucenie tortem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Mężczyźni nie składają przeprosin. Rzucenie tortem w prezydenta to był happening, mówi 40-latek z Federacji Anarchistycznej Kamil Siemaszko, który odpowie za czynną napaść na Jacka Jaśkowiaka.
3: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
4: Nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic.
1: Dodaje Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej, który usłyszał zarzut pomocnictwa w ataku. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Zostali objęci zakazem zbliżania się do Urzędu Miasta i do prezydenta Jaśkowiaka na odległość mniejszą niż 20 metrów. Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec niektóre zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu pierścienia pomogło laboratorium z Chorzowa, które wykonało analizę porównawczą, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
5: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
1: Oprócz pierścienia do Polski wróciły także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Kto wybiera się nad morze, temu przypominamy, nie wolno wjeżdżać rowerem w okolice Sopockiego Mola, podobnie z hulajnogą. A warto o tym pamiętać, bo Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów. Zakaz będzie funkcjonować do końca września. Sport. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było 6-3, 3-6, 5-7. Za to polskie siatkarki wygrały z Bułgarią 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina, a potem jeszcze Holandia i Kanada.

0: Jutro 20 stopni na północy Polski, w centrum 24, a najcieplej na zachodzie do 27. Przeważnie pogodnie, ale w północnej części kraju, w centrum i na zachodzie może też trochę popadać. Piątek będzie upalny już z temperaturą sięgającą 30 stopni lokalnie. Podobnie sobota i niedziela, też bardzo gorące.
1: Reklama. Sobótki nad Wisłokiem wracają. Już w piątek, 19 czerwca od 16. Browar Rzemieślniczy, Wojkówka. Trzecia edycja, jeszcze więcej muzyki i wyjątkowy klimat najkrótszej nocy w roku. Na scenie Żmije, premierowy projekt Grzegorza Barcia Strachy Polne, Czarny Anioł, czyli Anna Wojtoń oraz relaksacyjny koncert Światłonoc. Ognie, wianki, koncerty i dobra energia nad Wisłokiem. Zabierz znajomych i przyjdź do Browaru Wojkówka. Wstęp wolny. Sobótki nad Wisłokiem, 19 czerwca od godziny 16. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Reklama.